Kto się za ni, ten się za ni, ja się za nic nie banda. Do mnie same panny przyjdą, choć ich prosić nie banda. To i oj la la la to.

Я делал, конечно, но знаешь, что там делал.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze, Łemkiwskiego Radia LM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Wysłuchali sme wstupnoho dżingla, zatim już dobry znate, jaką audycję właśnie sme zaczali. Zaczynamy obzeracz przyrody, dneska to już 92 odtynok naszej audycji. I też już bilsze kincia jak początku takiej serii, w której besiduju pro nacjonalny park w Polsce. No i do tej pory byliśmy już w Gorczańskim, w Babiochirskim, w Magórskim, Bieszczadzkim, nacjonalnym parku Iszczy, w Eloch Inczych. No a kiedy chneska pojechamy do Roztoczańskiego Nacjonalnego Parku, do parku, jaki nachodzi w południowo-schidniej części Polski, w regionie jaki nazywać się Roztocze, jest to lubelskie województwo. To Roztoczański park nie jest już taki młody, bo ma je bilsze jak 50 roku, bo był zaklekany 10 maja 1984 roku. Dyrekcja parku ma swoją siedzibę w pałacu plenipotenta w miejscowości Zwierzyniec. No i każdy nacjonalny park ma jakiś swój symbol, a symbolem Roztoczańskiego parku jest konik polski, pro kotry tiż kus chneska wam powiem. Zatim posłuchajmy po klaszto kus muzyki, a pak budu bilsze besidłaty prototu magiczną krainu.

Wernuly smek, pokrotki muzyczni, pererwi, terwat obzeracz przyrody i smechneska w roztoczańskim nacjonalnym parku. W parku, ko trochę hołowną cilu zaklekania była ochorona z różnych ciuwanych, liśnych ekosystemiu serednio-horostocza. No właśnie, w to tym regionie mamy wielku kiłki z różnych siedliskowych obstawyn, które ryszają o występowaniu wielu interesujących roślinnych grup. Możemy stretyty się w roztoczańskim parku z wieloma wyniatkowymi rytkami, gatunkami dereł i kriakił, które no, tworzą taki powiczmy hołownej hrbet toho parku. Roztoczański Nacjonalny Park jest bardzo zalesany, bo 94%, prawie 94% powierzchni parku to są lisy. Tyż geologiczna budowa i rizba terenu Roztoczańskiego Nacjonalnego Parku wlejają bezpośrednio na tyż na powierzchniowy łody i dokładnie na liczne, na występowania licznych rik i wodnych zbernykiów. Tyż sód, tak jak rik właśnie, na terenie parku, nie sód one wielkie, nie jest ich weloch, dokładnie płynie jedna rika i trzy mniejsze potoczki, które mają właśnie taki miejscowy charakter. Ta i tyż sód w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku z berneky takich stacjonarnych wid, to są takie zberneki, które mają pochodzenia antropogeniczne. No i to ta jedyna rika, jaka płynie przez obszar parku, to jest wieprz. Jest to hołowna rika, płynie przez to teren na dół, jest to około 5 km. Dolina riki jest dość uska i płaska, otoczona stromymi chorami, no bo Roztocze to nie jest taka płaska kraina, tam są te wielkie chory, to są takie wyżyny, mniejsze, bilsze. No i to wieprz bardzo silnie meandruje i efektom toho jest sód tak woznykający w minułych już epochach starorycza. W dolinie wieprza, ale i też w samym koryty rik możemy dozryty się naturalnych wypływów podziemnych wid. One też zasylają kus tot ekosystem i to bardzo osobliwo jest to ważne w takich periodach, kol nie wielo doszczu, jest sód wysokie temperatury, sód niskie stany wid, no i właśnie to te podziemne wody to ratują tot ekosystem i to tu tot balans w przyrodzie. No i w to tym naszym parku chnecznym, pro kotry wam besiduju, jest nelem Erika wieprz, ale sód tisz i stawy echo, kotry sód bardzo krasny i pro kotry choczu wam kus powisty, pokorotki muzyczni pererwi.

słuchacie obzeracza przyrody. I wertamy do Roztoczańskiego Nacjonalnego Parku. Drodzy słuchacze, chneska sobie chodzimy pro toti magicznej krainie, w której są praktycznie same lisy, ale też są rike, jest rika wieprz dokładnie, i są też takie wodne zberniki, na premier stawy echo. Tak nazywają się. Są to naturalne stawy, bo one były zbudowane człowiekom, w takich, no, na terenie lisiu tak naprawdę. I one były pobudowane w 1929 roku. Pak jeszcze prochodziły one perebudowy w rokach 1940-44 i w rokach 70-tych i 80-tych. No i też w totym stoliciu, w rokach 2003-2005, tot kompleks stawił echo też był perebudowany. Tam były wtedy już pouczeny sąsiedny z osobą z Berneke i to wszystkie tak, no właśnie, wszystkie to te z Berneke były pouczane w jeden wielki akwen, w jeden wielki staw. No i tot kompleksny jest mały, bo ma powierzchnię 42 hektary. I tak naprawdę są tam 4 stawy. No i to ta okolicia jest wykorzystywana człowiekom do hodowli ryb. No właśnie, takiej ekstensywnej hodowli ryb, znaczy, no właśnie, że na wielkiej powierzchni są to te zwierzęta sobie pływają w wodach, no i na potrzeby człowieka i gospodarki są one też pak, no, wyberane, możemy powisty łowyty, możemy tamto te ryby. No i to wszystko na terenie Nacjonalnego Parku. Zatem to je wszystko w bardzo takich ostrych chranyciach dozwolone. No, ale tak w zahali to te stawy echo, to one mają taką, mają przyrodniczą rolę też, ale nie jest to taka bardzo istotna, ważna i kluczowa rola. Przede wszystkim to te stawy to są hosnowane właśnie gospodarczo, jak i też są hosnowane turystami na potrzeby rekreacji, a dokładnie jeden z zberniki numer 4 to jest hosnowany właśnie turystami. Tam nachodzi się i plaż, gdzie tam no możemy odpocząć. Litom to może być mały problem, bo już dosyć wielu turystów przyjeżdża w to miejsce. Też ono nachodzi się niedaleko od zwierzęcia, no ale no jest krasne. Może te przyjechać zimą, oseną, wisną, jarą właśnie i to gdy zachopluwać się tą przyrodą i to tyma stawamy. Też nachodziać się dookoła to tych stawił takie wały i one są hołowną bazą, taką pokarmową bazą dla koników polskich, bo w okoliciach stawił echo jest wedena rezerwatowa hodowla to tych koni. No i trzeba powiedzieć, że koniki to polskie, to jest taka nasza, no, polska hodowla, to jest polski gatunek dykoho konia, który jest to już mieszanka, no, teperyśnioho gatunka konia z gatunką konia przewalskoho, której dyko żyje sobie na stepach Kazachstanu i Mongolii. No i takie koniki polskie możemy smotryć w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Dookoła stawił echo i iszczy w okolici na Białej Hori. To ta hodowla nie jest młoda, bo była zainicjowana w 1982 roku profesorem Mirosławem Kownackim.
Tatarsky. Konik możut behaty sobie po specjalnym wyznaczonym terenie, który jest preznaczony lem na totu cil i tot teren maje powierzchnię 180 hektariów. Za tym konik mają sobie tam dost welo terenu, welo przyrody, żeby sobie spokojni żyty, bo one tam żyją bez ingerencji człowieka, sód dokarmiany lem w czasie zimy. No, tak ciekawy riczy właśnie na Roztoczu. No i okrem toho to precin sód iszczy inczy steżki, iszczy inczy miścia, gdzie możemy tam chodyty, wandruwaty, eksploruaty, to Roztoczański Nacjonalny Park. I to wam wszystko powiem po krótkiej przerwie.

wierzchnęcznym odtynku obzeracza przyrody chodymy sobie po Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Uż sme się doznali pro, no, na premier pro koniki polskie, jak hodowla jest wedena na to tym terenie. Doznali sme się pro stawy echo i warta jeszcze dopowisty kus do totoj atrakcji, bo to jest jedna z hołownych atrakcji w Nacjonalnym Parku. One nachodzą się dokładnie w takim bardzo urokliwym rozlewysku potoczka Świerszcz. Jest to bardzo dobre miejsce właśnie dla rodzin z dytynami i dla tych, którzy lubią kupać się, bo w 2021 roku były wedene różne roboty, żeby odnowyty drewniany mostki, widokową platformę, no i stworzyć w zahali to miejsce przyjemnym do spacerów i zachopluwania się landschaftami. Do stawił echo, dojechamy tyż autom, chocki zaohaczam, żeby dojty po prostu piszkom zo zwierzęcia, no ale jest taki nestereżony parking, od kwitnia do żołtnia trzeba płatyty, nachodzić się tyż toaleta, za to tu tyż trzeba płatyty, no ale zawdziaky tomu mamy dajakie wychidy jak turysty. No i stawy echotonelem, takie miejsce, żeby odpoczaty i spacerować. No ale to też właśnie poza sezoną to jest taka oaza spokoju i harmonii z przyrodą i kiedy tam przyjechacie, no może właśnie tak poczujecie się wyjątkowo i będzie to dla was dast wam to taki fajny doświad, no, który będziecie pamiętać na dłużej. No i to wszystko pro Roztoczański Nacjonalny Park, oczywiście bilsze bym mich wam besiduwaty, no ale nasz program tyrywat pił hodyny, a nie pił dnia, na żal. Zatim dziękuję wam serdecznie już za uwachu, czujemy się w następnych odcinkach Obzeracza Przyrody, dziękuję wam, że mnie słuchate, że ste z nami i zaohaczam słuchaty dalszych odcinki. Utrzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia. Ostante zdorowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden, dwa,
1: trzy. Trzy świta, wieczorem.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świta.
2: Od poniedziałka do piątki
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiuskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę będę praszczał. To była audycja Trzy Świty. Jako wtedy dnes, po wakacjach, pierwszy raz mogli poczuty w Radiu Lem FM. To jest pierwszy dzień września i my do was wertamy z tymi naszymi programami. Także to i zaran będą Trzy Świty, zaran sreda, także to dumam, że Krakiu się do was wizwę. A w piątniciu będzie Demko Trochanowski z Podwarszawskiego studia. No ale jeszcze po drodze mamy czetwer i w czetwer też budu z wami. Ja, znaczy się studio w Wrocławiu. Okrem tego wszystkie inne programy, jakie se w Radiu Lem FM sud, taki toto wertat na tot osinni czas, tu poklasz to bez zmin, tak to, co bilsze możu reczy. Kraśnie wszystkich proszę, budte w jedno znamy i do striczy już nie odoła. Majte się szumni, dobranicz, był z wami Seweryjan Kosowskiej.

do błaczkom ja wir pochyleny. Sydyt na nym ptaszok premileny. Słuchaj, myła jak

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Jest to taki wers, co straszni opatrzni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzień czy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Ci pora, pora, ci to smerć, smerć, ci stop, neruszymy, ci Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obu.

cicho słyszę ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

Včera, dneska, zaran, Klem FM. Klem FM.

To była Natalia Rusnak, a przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Dobry den, szanowny radio słuchacze. Witam was serdecznie, patrzcie na godzinę, 19:15. Minęła przed chwilką, jak już się pustyła dżingla. Teraz już mamy 19 minut po godzinie 9. To nasze drugie żyłe wysyłania na antenie radia LMFM. Wczoraj my zaczęli od śpiwankę Misi Furtak. Śpiwankę pinachołką czuję, a teraz drugi singiel, Tisz Nowist, Tisz od Misi Furtak, Demi Rytm, Gdzie mój rytm?

To był Leonidas z Balafas, herecki kawalczyk, raz, żeby tak iszczy nawiązaty do toho, że lito iszczy, nekotry iszczy peret swoim odpoczynkom, urlopom. I też za to, że hareky w Polsce są uznane jak jedna z nacjonalnych mężczyzn, a na naszej antenie staramy się wam przybliżać muzyku wszystkich mężczyzn nacjonalnych, etnicznych z Polski, też, bonele. No, dobrze, moi drodzy, mamy seredu. Dnes drugi den wersnia, septembra 2026 roku. Kto nasłuchał naszego radia od samego rana, to pewnie z tyłu. To było powiedziane na raz i na dwa. Ale jak przychodzi co do czego, no to człowiek się imat kotry, to dneskę. To drugi. Drugi wersnia. To jest 245 den roku. Pered nami iszczy, no i tak pozmieniali mi tu układy i ciężko mi się pojmady. O, pered nami iszczy 120 dni i to jest seredyna 36 tygodnia 2026 roku. No i jak z tym sądziom, koli swytało dla Gorlictu, dla naszej dołuchosty i szerokosty o 5.52 schować czasące 19, 18, ale z merkaty budę pizniejsze, ale zas nie potrafię się odnajdę w tych kalendariach o przed 8 wieczór. No i miesiąc podobnie jak i wczera w den się schować, ale jeszcze 3 godziny desy tam się planczę, schować się 12.33, a wkaże się nam zas o 20.42. Jest furt jeszcze jasny na 71%, także jeszcze kokus jest, no ale się korczyt. To się korczyt. Wszystkim nam przybyłat. Przed zybą mi się ciało w tym momencie ubyłat. Pered nami jeszcze z dneśnim z dnes, bo by się dłaty dneśnim dniom, to jak masło, że myślane, hej. 84 dny roboczy, a 37 swobodnych od roboty dny. Ty to się rychtuje, jak se wilne na dołoho? Chyba jeszcze nie. Chyba aż żółtny, jak sewilny, tak? Trzeba prowierzyć kalendar o chwilku. A teper najbudet jeszcze tak energetyczni.

Misia Fortak źródła Daj mi rytm, no to chyba był rytm, tak? Jakoś tak poplątania z pomieszaniem żanru i stylu, kiedy idę o muzyku, ale to patrz, jest nachodna, wszystko to jest dozwolone. Wszystko się może trafić. Dziękuję dorosłym słuchaczom już za wasze wiadomości. Jedną dostałam aż i przed programem. Jeden słuchacz napisał, że byty może nie budem ich byty od samego początku, ale jest na czułaniu. Jest na czułaniu, wertat spływa do damy. Drugi zasłuchaczył, lem się zaczęła patrzeć na chodynę. Peresło pozdrowienia i ja was wszystkich zdrawlu. I tych słuchaczył, kotry dne pyszut. I tych to pyszut. Kiedybyście jednak się odłożyli, to będę bardzo mi miło. To też to dne pyszut. Natalia@lem.fm, to na maila możecie pisać. Na maila, albo pisać SMS-a 606-108-701 na Messengera Natalia Małecka-Nowak, WhatsAppa i Vibera. Chyba wszystko, tak? Czy jeszcze jest tutaj jakieś komunikatory? A, znaczy się, zdaje się, że jest jeszcze Telegram i nawet mam, ale nie jak na chusnuju. To tam jem, ale tam nie pyszę lipsze, bo Nikole wam nie odpyszą. Może po pół roku. Dobra, co jem ma teper? Małem teper pochodu. Pochodu przedstawety. No to wygląda to na tak, że w Seredu mamy takie umiarkowane, a myślimy wielkie zachmarzenia. W krzyni regionie umieściamy pojawić się krótkoczasowy deszcz do 5 litrów na kwadratny metr na północnym wschodzie i południowym zachodzie. Może to być aż i bury z większym opadamy. Laty nie będzie na zachał, lem na zachodzie. Maksymalna temperatura od 19 gradusów Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 na plusie w centrum do 25 aż w Małopolszczy i na Podkarpaciu. Choć mi się zdaje, że to te temperatury są jednak wyższe, jak tu prognozują. Wczoraj to pełnistiu było 30 nawet u nas na południe. I dnes tak czuję, że tak będę. Tak po kościach czuję. Witer będę podłaty z zachodu. Na zachał będę to witer o umiarkowanej syli. Na północy i na wschodzie może podłaty mocniejsze. I pizrejmy jeszcze na dalsze dny. W czetwer głęboki nysz z centra w regionie Islandii zacznę sięgać do Europy. A nad Polszczu wkroczy coraz ciepły front i w czas tej drżawy przyniesie win deszcz, ale zaraz za nim na krótko napłynie teplejsza masa powietrza. W czwartek też prognozuje się umiarkowane i wielkie zachmarzenia, na południowym zachodzie nie będzie lało. Wreszcie regionie może laty od 5 do 10 litrów na kwadratny metr, a nad morzem bury. Termometry od 20 nad morzem, przez 22 w centrum do 24 na Podkarpaciu, to temperatura analogiczna do dzisiejszej i zaraz będę podłaty w miru lekki witer, ale w czas bury będę podłaty do 60 km na godzinę i w piatniciu. W piatniciu Polszczu obojmy bardzo rozbudowany układ frontiów, atlantyckich frontiów, przyniesie win mocny deszcz, bury, osobliwo na północnych i zachodnich zemlach, ale też dojdzie do tego starcia się ciepłych mas powietrza, które będą nad południową Polszczą, ze studenymi, które będą przychodzić z północnego zachodu. Temperatury w piatniciu od 19 na Pidlasze, przez 20 w centrum, do 26 nawet na południe. Weekend z deszczem i burjami w sobotę. To głęboki atlantycki niż przemieści się nad Bałtyk. I tam też naseleciał witer, a w niedzielu za sprawą wyżu z nadzachodniej Europy pogoda się uspokoi, witer osłabny, lekki deszczyk zacznie ustupować z zachodnich regionów Polszczy. Jakiem pizryła jeszcze na poniedziałek, to nas na południe może być nawet 29 gradusów. Ale to w poniedziałek, a że pogoda się tak zmienia skoro, to
może to jeszcze się wszystko pozmieniaty. Dneska zaran, po zaran w miru, tak od 20 do 24 gradusów, denegdy deszcz, denegdy buria, to może tylko sobie zapamiętajmy.

0: dziewięć.
1: To moja kleszcz i Cortez. Moi drodzy, nie tak dawno temu światło z zila i posłowicia jest taka do zila. Na każde zila jest swoja chwila. Na każde zila jest swoja chwila. I czy jak naszłam, to hoseny, łyżka wody, a ceber bołota. Besiduję tyż, że parta wiucia łołku na hosen. Parta wiucia łołku na hosen.

Moi drodzy, wczoraj opowiadałam wam o biennale artystyczno-połotna Lenianoho z Krosna do Krosna i besidłała ją o warsztatach, ale jeszcze nie powiało mi się na te nieczuwece o tych warsztatach. Na razie znamy kole wernisaż, a to już o 4 dni zdaje się. W każdym razie presekcji czas z Krosna do Krosna w Korośni. Budę może obzoratę w Regionalnym Centrum Kultur Pohranycza i tam też sobie zazeramy. Dnes ochodyni wisam na ceti. Tanec. Taki koncert projdę. To jest koncert, w ramkach którego tańczurysty zainaugurują ten nowy artystyczny sezon. W programie znajduje się choreografia, jaka reprezentuje różne żanry, styli, temperamenty, wskazują, jak wiele możesz zadziać się na jednej scenie, kiedy punktem wychodu jest taniec. I zaprezentują cię ensemble współczesnego tańca Stretch, grupa Pleska i Hołosniejsze, dzieciaczo-młodzieżny ensemble tańciowalny Kleks, baletowy grupy Regionalnego Centra Kultur Pohranycza i one wsiady sód. To tak, no, skoro perewałam wszystkie nazwy na lemkiewski, może by było to też i inaczej perewesty. Każda z tych wymienionych grup ma swój sposób opowiadania o sobie przez ruch. Kiedy macie ochotę na wieczór z tańcią, to koniecznie wyberte się do Korosna. W Korośni też 5 i 6 września w tej samej instytucji w Regionalnym Centrum Kultur Pohranycza koncert absolwentów studia śpiewanko swing. Na scenie stryca się młody wokalisty, jak przez roki, jak raz w tej instytucji rozwijali swoje głosy, muzyczną wrażliwość i sceniczną osobowość. Amelia Filar, Kamila Jaślar, Marek Krzanowski i Aleksandra Urban przez paru roków pracowali nad repertuarem w studiu śpiewankę swing, rozwijali wokalny warsztat, interpretację i sceniczne doświadczenia. Tegoroczne recitali będą nielem prezentacją ich teperycznej warsztatowosty, możliwości, ale też wyborom tworzył, jakie towarzyszyły im w czas tej muzycznej drogi w studiu. W czas swoich wystąpił wokalisty zaprezentują różnorodny program od aktorskiej śpiewanki i musicalu po rock i pop. Koncert Nie Zabudesz mają osobliwe miejsce w kalendarzu studia śpiewankę swing, bo jest pożegnaniem z regularnymi zajęciami dla wokalisty, jak kinczat tot etap edukacji, co niekoniecznie oznacza praszczania z samym Regionalnym Centrum Kultur Pohranycza, bo absolwenty wertają tych przynachodzi czerchowych koncertów, projektów, już jak o hości, a scena na kotliczę z roku wystupuale nadal dalej ostaje miścią ich stricz z publiką. 5 wersnia chody na 5 po południe, 6 wersnia chody na 5 po południe, studio śpiewankę swing. To Regionalny Centrum Kultur Pohranycza, a publiczna biblioteka w Korośni prosit w sobotę 5 września, tu mi się popytało, na godzinę 10 na nacjonalne czytania w korośniańskiej bibliotece. Nacjonalne czytania to podia, która organizowana jest po ciwi Polszczy i toho roku czytany sąd dziady Adama Mickiewicza, arcytwier polskiej romantycznej literatury. Inicjatywa nacjonalnego, narodowego czytania to inicjatywa, do której zaochoczuje, do uczasty, której zaochoczuje każdy aktualny prezydent, zachodnopolska akcja. No i czytane są to te najsłowniejsze twory literatury. Była to akcja zainicjowana w 2012 roku, to gdy czytany był Pan Tadeusz. Pan Tadeusz, którego inwokację chyba każdy dalej z nas pamięta, trzeba się było jej wczyty na pamięć w szkole. Ciekawa jem, czy
Тепер діти ще вчать на пам'ять в школі інвокації. Хто знат, хто мав таким віку діти, пиште, Барсбун була цікава. Була читана тіж творчість Генрика Сінкевича, телелогія. Плюс лалка, квовадіс тіж було, було тіж веселе веспенського, це твори Олександра Фредри. Вело того і денебудь певно мешкати, то там бібліотека буде організувала тото національне читання. Пам'ятам, що діди були тяжко лекторам в тим часі, коли треба було її обов'язково читати. Тепер byłoby певні дуже цікавше прочитати. No to jest i pretekst, przyczyna i nahoda, żeby sięgnąć po to tu книжку, то ту драму тепер. Йдемо далі. Далі зазирила їм до музея Сандецької землі, а там мож обзирати іще недовго, бо вже йшлим до 20 вересня виставу «Сучасна карпатська народна різьба в камені». Барстоцінна ініціатива є тої інституції, organizowany już był piąty raz konkurs na współczesną rysbę w kameny. I w galicyjskim miasteczku organizowana była podia wróczania na Horit. No i kiedy bylibyście ciekawy, jakich mamy współczesnych karpackich rysbiary w kameny, no to główne nagrody odebrali Leszek Cieślik z Żywca i Mateusz Gębala z Mesznoj koło Szczerku. Jakie z rytuały na konkurs Poszist Robit. Główna nagroda została przyznana jak raz Leszkowi Cieślikowi, jaki został laureatem najważniejszych nagród na wszystkich wedenych do teper piatioch konkursach. Także to zapamiętajmy sobie to nazwisko. Meno to tu того різбяря. Шість рівнорядних нагорід, перших нагорід отримали Станіслав Апряш з Грибова, Олександр Басюра з Завої, Казімір Іджі з Хорунгвіци, коло Вілічки, Юзеф Кубіца з Живця, Маріан Пайор з Лососіни і Августин Погвіст з Пашина. Жирі признало тіж 5 других нагорід і 4 треті. А тіж, увага, 10 czwartych i szorwyryżni. To znaczy, że tych karpackich rysbiariów kameny jest to sprawdy welo. Z twórczystiu dawnych narodnych kamieniariów striczamy się w horach, prawie na każdym kroci. Kresty, kapliczki przydorożne, statui, figury z rysbrle nima w kameny postaciami siłatych, to trwały element kulturowego krajowidu Jirskich Seł. Dnes artystyczna kamieniarka to jest zachybajucze remesło, za to trzeba ho pitperaty promuwaty i pittrwuaty, po to jest od konkurs, tak? By się dual etnograf Zbigniew Wolanin, kurator konkurs i współczesna karpacka narodna rysba w kameny. Po Nowym Sanczy rysby będą wskazane na pokonkursowych wystawach w Bielsku i w Miejscowym Muzeum w Żywcu. Rychtowany jest też i katalog o wszystkich uczestnikach z oznakami robit. Najciekawsze twory zakupy do Muzeum Sandeckiej Zemli i poszyriat one kolekcję karpackiej rysby w kameny. Dodatkowo realizowany jest też dokumentalny film o rysbiarach i tradycji narodowej kamieniarki w Karpatach. I to jest idealny moment, żeby przypomnieć wam informację, którą podawaliśmy w dzisiejszych, podajemy w dzisiejszych nowinach, o że kamieniary Kyczery to inicjatywa, jaka od 2019 roku jest realizowana przez bywszych kyczeriaków, a może i teperiśnich, bo może serdecznie wolontariów, jak raz sąd kyczeriaki, a w każdym razie hladany sąd wolontery na czerwowy etap robit związanych z renowacją, konserwacją kamiennych nagrobków
na cmentary w Gładyszowi. Był remontowany cmenter i w Labowi, czerez kameniariu keczery i w Koneczni. Tamto choroka zaczęli pracować przy starych nahrobkach na cmentary w Gładyszowi. W lipcu toho roka były prodłużane roboty i na wereseń planowana jest czerhowa akcja 17, 18 i 19 wereśnia. Zapisujcie to te dny i załosmy się, żeby pomoczy przy tych remontach, żeby zadbać o to nasze spadkowiny, nasze dziedzictwo, naszą spadkowinę, elementy naszego materialnego dziedzictwa, które wyszło z pit róg jak raz lemkiłskich sławnych kamieniariów, czy to z Bortnoho, bodakiu, czy Krampnoj, bo i tam były też kamieniarskie osaretki, kamieniarek czery, diut pit okom, pit no, pidoką najbardziej, może tak, Szymona Mudrojewskiego, to cienny kaminiar, jaki paru dziesiąt rok już remontuje kamienny nahrobki. Zdaje się, że był największy lemkiuskich cmenteriów, jedno ze stowarzyszeniem Magurycz i remontuje Nelem to ty cmentarii w Polsce, lemkiuskie, ale też i żydiuskie, ale też i na przykład polskie na Ukrainie. Roboty jest bardzo wiele już zrobionej, ale jeszcze to do zrobienia. Za to każdy rok jest potrzebny, każda pomoc naprawdę wnosi bardzo wiele do zachowania tej spadkowiny. Zaochoczują. No jest to lekka robota, to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, bo fizyczna, niejaka fizyczna robota nie jest lekką, ale satysfakcja z takiego odnowlenego nahrobka jest bardzo wielka. A jak się jeszcze powiada, odczyta tę inskrypcję, to już dodatkowa satysfakcja. Za to piszcie na adres remontlabowa@gmail.com albo kyczera@wp.pl i przyuczcie się do tych wersniowych robić w Gładyszowi. Pewnie z ciebie będzie krasna, już taka predosień i to ta czas roka na Lemkowyni jest też wyjątkowa. Ciężko powiedzieć tylko, która jest najlepsza. Czy jar, czy osień, czy zima, każda ma w sobie sztosy wyjątkowo. Przyjeżdżajcie i przyuczajcie się do tych robit. I jeszcze wertamy do kulturnego perehladu. To taka dygresja. No w Krynicy premierowo Narodowe Nacjonalne Czytania organizowane jest w Nedilu. O godzinie 4 po południu w Hołowni Pijalny. Tam będzie to w formie aż i takiego spektaklu. Ale uwaga, spektaklu pisanego piską. Zwłóczy to intrygująco. To zazerajte hyn. I jeszcze 6 września projdą warsztaty w Etnograficznym Muzeum w Riaszowi. Stricza w ramach cyklu etnoinspiracji od rośliny do wzoru artystyczno-etnograficzne warsztaty, jak będę westy znana, mam wam już artystka Marta Krynicka-Orzech, jaka odklikuje się też i do lemkiuskiej swojej spadkowiny w swoich robotach, w swojej twórczości, a też zanima się roślinnictwem, zielami i nelem. Warsztaty od rośliny do wzoru, uczat obserwacji przyrody, poznawania lokalnej spadkowiny, no i to tu plastyczną, artystyczną dianist. Punktem wychodu będzie wybrana roślina, jaka występuje o flory roślinności południowo-wschodniej Polszczy. Może to byty kopryła, może to byty dyka róża, może to byty habzyna. I uczestniki czerez bezpośrednio obserwacją rośliny, będą robić te eskizy, a pak to pereroblat
na uproszczony orientalny motyw. Zaproszenia do tych warsztatów ilustruje grafika. Nie znam, jak się nazywa, to kwitok, taki biły koszyczok, drobny biły kwitoczek uformowany w koszyczok. Wszystkie hodowli znamy jak taki burian, który prefoza rosne. Перенесене є то на кавальчик полотна і виглядає то направду файні, бо ще з таким геометричним мотивом таке ще нам любить. І власні готовий взір буде перенесений на бавовняне полотно і опрацюваний при схоснуванню акрилових фарб. Барсо цікаві варштати. Зазирайте до Ряшова, а ми, може, деколи стягнемо Марту, щоб і в нас зробила такі варштати. Ну, до Ряшова куз далеко їхати. Тим більше в неділю 6 вересня, коли, певно, част з вас, тиж слухачі, буде... Może w cerkwi Gorlicki, kiedy projdą hołowne świadkowania w pamięć świadczennemu czynnika Maksyma. Warsztaty zaplanowane są na godzinę 13 i potrwają do godziny 16. I koszt to 25 zł od osoby etnograficznej muzei w Ryszowi. Wede Marta Krynicka-Orzech. Czysło miejsc ograniczone. Треба буде Марту стягнути до нас на варштат. Так ми ще ж то себе дити.

Пієм з вами зараз 21 минут по годині 10. Маємо середу, другий день вересня, септембра 2026 року. Припоминам і говори сни. Як я цьма перед цими місяці, оголошення для жен. Записуйте собі в календар, бо вересні Національний фундуш здоров'я запрашать мешканки Горлицького повіту на мамографію. Program profilaktyki rakoviny grudy, jaki finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, przeznaczony jest dla żen w wieku od 45 do 84 roku dla tych żen i w ramach tego programu możesz raz na dwa roki zrobić bezpłatne mammograficzne badania bez skierowania, bez czerwy, starczy zgłosić się do jednej z 32 stacjonarnych pracowni w regionie albo do mobilnego gabinetu Mammobusa. Także to pamiętajcie, że to nalem w Mammobusi może zrobić to badanie, ale i w stacjonarnej pracowni, gdzie tam blisko was w okolicy taka jest. W Gorleciach to na przykład, jak dobrze pamiętam, na ulicy Piekarskiej. A kiedy idę o sam Mammobus, to wersny zaparkuje win 28 wersnia w Biczy. Od 9 do 13, będę tam wykonywał badania. 29 zaparkuję w Bobowi, 30 w Gorlyciach, 29 wersnia w Łóżni, a 28 wersnia w Uściu Gorlickim, Uściu Ruskim. Nie wiem, czemu tak zrobili spisok, że nie poczerdzi po datach. No to jeszcze raz. 28 wersnia będę parkował w Uściu i w Biczy. 29 w Bobowi i w Łóżni, a 30 w Gorleciach. W Uściu przy remizi ochotniczej straży, w Biczy tak samo, przy remizie ochotniczej straży, w Bobowi przy delikatesach centrum, w Łóżni przy Centrum Kultury, a w Gorleciach przy sportowej hali. Mammografię robię się specjalnym aparatem. To trwa dosłownie paru sekund.

I tak obraz, jaki otrzymujemy, jest analizowany przez doktora specjalistu, doktora radiologa. Kiedy badania nie wykaże jakich nieprawidłowości, to starczy zrobić to raz na 2 roky. Kiedy dasz to, nie daj Boże, wyjdę, to pacjentka kierowana jest na dalszą poszerzoną, pohubleną diagnostyku. Może ona obdymać doktorską poradę, USG, czy inne badania. Żeny, jak chociaż schosnuaty, to badania mogą cię omówić przez centralną e-registrację dostępną w internetowym konti pacjenta. Po zalogowaniu trzeba wybrać e-rejestrację, umawiania wizyty i umów profilaktyczne badania i tam wybieramy program profilaktyka raka grudy, wkazać datę i miejsce i zatwierdzić. Tak, że to jest to lekkie. Zaochoczuję, badajmy się jak najczęściej.

Mila Medwedowska. Moi drodzy, idziemy teraz do kina. Przedamy aż piatcy, cykiłko propozycji toho weekendowych premier. No i serec filmów, jakie możecie obserwować toho weekendu w polskich kinach jest Meżyń czy ma. Chiński, ktajski film przygodowy, ale też prezentowany są te sztuki borby, a to też i kostiumowy film, Dao Ma i Macz na horyt. Ryszard, znaczy, nie macie zadaczy, że będę chronił jednego mężczyznę w czasie długiej podróży do jednego tam miasta. Na długo odkryła, że człowiek, którego ma chorony ty, to jest najbardziej, że osoba, którą hladają to wszystko w ciłej imperii i za zimania go wyznaczyli bardzo wysoką nagrodę. No i właśnie, aż to będzie dalej. Bin ma jego choronyty, ale za nim ruszają wszystkie, które chciał zdobyty to te wielkie grosze, wielką nagrodę. No, będzie się działo. Dalsza propozycja to zaś kanadyjsko-amerykańska czarna komedia Lubą, Smert i Dozriwania w Kamp Miasma. Mamy młodą, talentowitą reżyserkę Chris, która dostaje od filmowego studia taką wielką szansę, ma nakrutyty remake kultowej serii horrorów. To ta seria cieszyła się wielką popularnością w 80-tych rokach, ale też i w 90-tych rokach minionego stulecia. I żeby najty inspirację wybrać się na stryczu z Billy w tej roli Gillian Anderson, która grała główną rolę w tych pierwszych horrorach. Odwiedziny w ekscentrycznej aktorki, skoro przechodząc w sztosułece, jak lem interwiu. Także film o filmie. Maje się diaty dosyć wysokie odciny, tak naprawdę krytyki ponad 7 gwizdek na 10. No to jak na taką czarną komedię, w której pełni i elementy horroru budut, dubam się, że bardzo duże. No ale filmy z Gillian Anderson chyba lem taki sód. Dalej idziemy. Tym razem amerykańsko-brytyjska produkcja to thriller Nesmotr w Dolinu 2. No i jak jest Nesmotr w Dolinu 2, znaczy się, że było Nesmotr w Dolinu 1 i już właśnie możemy sobie kuściok perd wydłaty o czym budem. Po tragicznej śmierci sestry Jack Sarishat, żeby najty jak se takie ukojenia, żeby zabyty o strasznych emocjach, nachodzi to w ekstremalnych sportach. Razem z przyjatelką wybierają się w smertelni niebezpieczną wyprawę, będą się spycować na spadystu bars horu w Tajlandii. I to też to mało być taką dodatkową adrenaliną, zamienia się w dramatyczną borbu o przetrwanie. Skały się obsuwają, odcinają drzewom do rogu, żeby wtecze, wrnuty i ostają uwiazneny na takiej policzci, która jest bardzo płanna, na wysokości 3,5 metrów nad zemlą, zawieszony meże niebem, a propastią, narażony na wielką spekotu, bez wody, bez kontaktu ze świtą, to te dwie musiały zmierzyć się i z fizycznymi problemami, ale też i przekroczyć te granice wytrzymałości, żeby zawalczyć o swoje życie. Komentarii, no właśnie, była jedynka i było to synowatorsko, a teprze to już jest powtarzania. No ale jak to syna widział na jedynkę, to może być dla niego w świeżym Nesmotr w Dił 2. Dalej mamy francusko-niemiecką produkcję Pitna Hołko Młodsza Sestra. Mamy 17-letnią Fatimu, która jest najmłodszą z trzech diłok francusko-algierskiego supróżestwa rodziny, jaka mieszka na
w suburbiach Paryża. Dziewczyna się dobry wczyt, jest zaangażowana, uprawia sport, ma lubiaczych rodziców. Hejby, dobre życie, ale realnie jest to jako zincza, to furt balansowania mecze lojalnością z ladą kochającej, ale konserwatywnej rodziny, muzułmańskim wierospowiadaniom, a rodiaczym się w Fatimi uczuciom do żen. Fatima boi się, że to poślidnie dla jej bliskich byłoby nie do zaakceptowania. Odcinek krytyki prawie 6 na 10 ziwistok. I to film, który zdobył Złotą Palmę na festiwale w Cannes. Idziemy dalej. Dalej mamy australijsko-amerykańską produkcję. Lekki film Weekend, Spa Weekend, komedia. Mamy przyjatelkę, 4 przyjatelkę z dzieciństwa, jak wyjeżdżają na ekskluzywny spa break do Palm Springs. Moje byty tysza, regeneracja i luksusowe zabiegi. Wszystko idzie zgodnie z planem do momentu, kiedy na miejscu pojawia się ich czerwona przyjatelka, a to jest chodiacza katastrofa. Od tego momentu relaks zamienia się w serię kompromitujących sytuacji, spontannych ryszeń. No, może być ciekawy. I poślednia propozycja to już familijna produkcja dla młodszej publiki, przede wszystkim Mira. To jest nachołok duńskiego filmu. Mira ma 12 roku. Bars lubi tworzyć sztuku z plastiku i z recyklingu. Prowadzi dużo czasu ze swoimi przyjatelami, ale wszystko zmienia się w koli w klasie. Pojawia się nowa, super popularna dziewczyna i przed Mirą ciężkie dylemy. Czy szmaryty plany swojej wystały sztuki i tak jak inne dziewczyny by się dyłatylem o zakochowaniu się o luboły, o kosmetykach, no dorastania może być wielką wykleką. Mira od tego weekendu w polskich kinach. Smotry na zygar oczom Nwiriu. Już prawie 10:45. Już lempstychną się popraszczaty i zaprosyty na ponedilok. Po drodze oczywiedno jeszcze parę lat tydzień w sobotu. A dnes po godzinie 10 premierowy odcinek programu Hołosy Rusyniu Podkarpatia. Juri Szypowicz wprost na czerwowe interwiu. 80-roczny Nestor Malczycki. Imię powiązane z Huślamy, dziecką muzyczną szkołą, folk rockaszą Rusnaky, ta jest samym mistą Mukaczową, zasłużony pracownik kultury Ukrainy. Ponad 50 roku swojego życia przyświatył nauczaniu dzitej gry na huśloch. Dziękujący Nestoru Antonowiczu, rodnemu misto Tiamet Pro Ensemble La Torczanka, który grał na tańciach i był fest popularnym w Mukaczowie. A jeszcze wece znają na Podkarpaciu legendarnych Rusnakiów, folk kapelu jaka Sokotyt i popularyzuje rusyńską narodną śpiłankę. Prawda, w repertuarii Rusnakiów są i ukraińskie, słowackie i madziarskie śpiłanki. Unikatnym jest fakt, to kapela graje już skoro 50 roku i nie rozpada się, a Nestor Malczycki nie robi z siebie honornego jak kierownik Rusnakiu, a tycho graje w kapeli z drugima jak prosty chudak na swoich lubimych huszlach. Lubo do huszli stała zmysłem ciłego jego życia. Już ponad 75 roku winny puszczać ich z róg, produżujący występaty na scenie i darować swoją chudźbę. Powleci. Słuchajcie, hołosy Rusyniu Podkarpatia dnes o godzinie 18:10, powtórzenia w nocy o 4:30 i w sobotu 5 września septembra o 11 godzinie przed południem. Zapraszam i ja. Majte się. Spokojnego dnia wam żełam. Parę dołżu kuściok paczysnu, tak, bo śpiłam kłodę per puszczu, a pak jeszcze dżingla. To majte się dobrze.

0: Sí.
1: Páči snahodina? Prosto pro žitia. V LMFM.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy Beskidnik, czyli naszą audycję geograficzno-turystyczną. Przed chwilą słuchaliśmy po czesku Dawida Kollera w piosence Gypsy Love. No a dzisiaj gdzie udajemy się w naszym programie? W które rejony świata? Co będziemy eksplorować? Już zdradzam, ale tylko niewiele, że pojedziemy do Schwarzwaldu. Pojedziemy na pogranicze niemiecko-francuskie w góry Vogezy oraz poznamy niezwykle ciekawe, jeśli chodzi o układ urbanistyczny, niemieckie miasto Karlsruhe. Tak poprawnie wymawiając. Tak więc będziemy dzisiaj w Europie Zachodniej, ale tak będzie górsko, leśnie, zamkowo i trochę miejsko, ale na pewno nie poczujemy tego zgiełku wielkiej metropolii, to dzisiaj gwarantuję. Tak więc zaczynamy Beskidnik, a zaczynamy od dobrej muzyki. Po estońsku dobrze nam znany zespół Carly Strings w piosence Katte Max, troszeczkę takiej estońskiej folkowej ballady. Posłuchajmy przez chwilę, poczujmy ten klimat.

0: перше Лемківське радіо. 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.
1: I takim rozbujanym krokiem wracamy. Do Beskidnika słuchaliśmy estońskiego zespołu Carly Strings w piosence Cut the Max. No a my dzisiaj wędrujemy w Beskidniku, gdzie? Do Niemiec. Dokładnie naszą bazą wypadową będzie miasto Karlsruhe i stamtąd pojedziemy w kilka pasm górskich. Pozwiedzamy co nieco. Zaczynamy zatem naszą wyprawę. Pierwszym punktem będzie Schwarzwald. To tam najszybciej można się dostać z Karlsruhe. To bardzo stare, w sensie geologicznym, pasmo górskie, rozciągające się południkowo wzdłuż Renu, w landzie Badenia-Württembergia, w południowo-zachodnich Niemczech. Chociaż najwyższe partie sięgają niemal 1500 metrów nad poziom morza, ale w okolicach spokoju Karola, czyli tak jakbyśmy dosłownie tłumaczyli nazwę miasta Karlsruhe, to tych najwyższych szczytów tam nie dostrzeżemy. Chociaż w północnej części Schwarzwaldu, dokąd jest najbliżej z tego miasta, nie doświadczymy spektakularnych widoków i nie odhaczymy kolejnych wybitnych szczytów powyżej 1000, to do wędrówek na spokojnie w sobotni słoneczny dzień będzie tam jak znalazł. Możemy trafić chociażby do takiej miejscowości jak Bad Wildbad. To jest też w okolicach ogólnie słynnego uzdrowiska Baden-Baden, ale nie zawsze musimy mówić w Beskidniku o tych najbardziej znanych miejscach. Bad Wildbad również jest warte polecenia. Czytamy to oczywiście po niemiecku, chociaż po angielsku też ta nazwa miejscowości miałaby jakiś sens nieodległy od rzeczywistości, zwłaszcza jeśli chodzi o to słówko wild, czy po angielsku wild, ponieważ dziko to tam czasem bywa, zwłaszcza kiedy wędrujemy szlakami po okolicznych górkach i możemy napotkać naprawdę dzikie tłumy ludzi, jak również dziką naturę i brak jakichkolwiek piechurów. A jeszcze dorzućmy do tego magiczne jeziorko Wildsee, powstałe na wypłaszczonym grzbiecie masywu, to wtedy poczujemy klimat północy od w takim Schwarzwaldzie, a jeziorko jest otoczone przez iglaste lasy, mokradła. Dojdziemy tam chodząc po drewnianych kładkach, właśnie dokładnie na grzbiecie masywu górskiego niedaleko Bad Wildbad. Oczywiście kontynuując tą naszą opowieść z tego uzdrowiska, to trzeba też koniecznie wspomnieć o tym, o lokalnych termach, które no, bez wahania musimy odwiedzić. Zresztą to słówko Bad po niemiecku oznacza, czy wskazuje na to, że ta miejscowość jest uzdrowiskiem i to też oznacza, że na pewno tam będzie albo przynajmniej jakaś woda mineralna zdatna do picia, albo właśnie lokalne termy. I tak jest w Bad Wildbad. Baseny z gorącymi wodami tam spotkamy, sauny fińskie, parowe, zapachowe, bądź ile. Poza tym balkon z panoramą tego górskiego uzdrowiska i duży termalny basen na samej górze. Nie zapominajmy też o jednym szczególe. No frywolność Niemców, bo większość gości stanowią tam raczej lokalni przyjezdni w słusznym wieku, sprawi, że będziemy tam podziwiać wszystkich tak, jak ich natura stworzyła. Tak więc nie bójmy się albo nie przestraszmy na pierwszym kroku, jakby przekraczając próg lokalnych term w Bad Wildbad, ponieważ to jest po prostu w tamtej społeczności normalne, chodząc tak jak natura stworzyła. Tak więc mam nadzieję, że zachęciłem takim króciutkim wstępem do wędrówki po Schwarzwaldzie, przynajmniej po tej północnej części. Ta południowa również jest ciekawa, bliżej Freiburga, jak najbardziej też warte odwiedzin, warte wycieczki na więcej niż jeden dzień. A gdzie pojedziemy dalej, to tylko powiem, że w Wogezy, ale więcej nie będę zdradzać. Posłuchajmy trochę muzyki. Suzanna Jara w piosence Koszeloczka właśnie dla nas zaśpiewa.

z takim przytupem skończyliśmy słuchać piosenkę Suzanny Jary pod tytułem Koszeloczka. My w dzisiejszym Beskidniku jesteśmy w Niemczech, tak nie do końca w sumie, na pograniczu niemiecko-francuskim raczej i odwiedzamy różne pasma górskie. Byliśmy przed przerwą w Schwarzwaldzie i w Bad Wildbad, a teraz jedziemy na Wogezy, czy w Wogezy może bardziej, bo jak rozumiem, jak na Włóczy Kijów przystało, bo domyślam się, że większość słuchaczy to Włóczy Kije z was, czy też ludzie z gór, to warto, będąc w tamtych okolicach, wybrać się w Wogezy, w pasmo górskie po drugiej stronie Doliny Renu, które też rozpościera się z północy na południe, tym razem po stronie francuskiej. Jego najbardziej północna część zahacza jeszcze o Niemcy i to jest wtedy ta okolica zwana w Niemczech Lasem Palatynackim. W przeciwieństwie do Schwarzwaldu, te góry są troszeczkę niższe, ale jeszcze bardziej zalesione. Tutaj w Wogezach te lasy nie były tak bardzo karczowane w dawnych czasach jak w Schwarzwaldzie, więc możemy w sezonie, oczywiście kiedy są liście na drzewach, poczuć tą moc i ogrom bezkresnego lasu liściastego w tej części Europy. Jest to zresztą uważany, ten Las Palatynacki, czy ogólnie las w górach Wogezy, za jeden z największych naturalnych obszarów leśnych w Europie, jako obszar permanentnie taki zalesiony, który się ciągnie przez kilkaset kilometrów bez przerwy. Wogezy w większości znajdują się na terenie francuskiej Alzacji, ale właśnie jak wspomniałem, niewielka ich część jest także na terenie lasu palatynackiego po niemieckiej stronie. Z Karlsruhe najbliżej jest tam oczywiście Wogezy północne i tam najlepiej się udać. Oczywiście warto się udać tam nie tylko dla wędrówek po lasach, ale żeby zwiedzić zamki, jakie tam się znajdują z dawnych, czy to średniowiecznych czasów, czy troszeczkę późniejszych. Ja tutaj mogę przytoczyć chociażby 4 takie położone bardzo blisko siebie, jakieś 50 kilometrów od Karlsruhe: Fleckenstein, Löwenstein, Hohenburg i Wegelnburg. To są takie 4 zamki, czy ruiny zamków tak naprawdę, które się znajdują na skalę i można je zeksplorować na pograniczu francusko-niemieckim. A jeśli nie jesteśmy podczas tego naszego wyjazdu rannymi ptaszkami, to najlepiej przyjechać tam po południu i poczekać na spektakularny zachód słońca nad tymi zielonymi górami. A do tych zamków z samego Karlsruhe jest dość niedaleko, dojedziemy pokonując dystans około 50-60 km. A po tej stronie Renu jeszcze jest jedna mała, ciekawa rzecz. Miasteczka Palatynatu. Sam ten land niemiecki jest dość rzadko zaludniony, tak więc tam możemy troszeczkę poczuć tej ciszy i spokoju. I zwłaszcza jeśli mamy do dyspozycji rower, ponieważ ten region jest najlepszy do poznawania na rowerze, kiedy jedziemy trochę wolniej i możemy obserwować to, co się znajduje po lewej, po prawej stronie, zatrzymać się w jakimś

pięknym miejscu, czy odpocząć w jakimś miasteczku. Tak więc warto przesiąść się tam na jednoślad i zobaczyć takie niewielkie miasteczka i wsie w lesie palatynackim, chociażby Maximiliansau, Hagenbach czy Büsselberg. To też podaje po prostu jedne z kilku nazw, które można sprawdzić na mapie i zobaczyć, jak są piękne. I mam nadzieję, że ktoś z czytelników, przepraszam, ze słuchaczy, właśnie tam pojedzie. Tych cichych i sielankowych miejsc jest tam oczywiście jeszcze więcej. Nas może tylko ograniczać kondycja fizyczna i długość dnia. Tak więc na razie tyle. Nie pojedziemy jeszcze do Karlsruhe. Tam będziemy po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy trochę muzyki. Przed nami zespół Trada Tak z Estonii w piosence, której jeszcze nie słuchaliśmy na antenie Beskidnika, Koreke, czyli Kremik. A to jest też kolejny ludowy tekst zaaranżowany po nowoczesnemu, tak mówiąc.

I to słuchaliśmy estońskiego zespołu Trada Tak w piosence Korek, czyli Kremik. I to był kolejny z ich repertuaru, taki folkowy, ludowy kawałek, zaaranżowany troszeczkę inaczej, zmiksowany, zremiksowany z nowoczesnymi dźwiękami. No i wracamy do naszych Niemiec, w nasze góry, Wogezy w Schwarzwald, ponieważ dzisiaj jesteśmy w tym rejonie, w odcinku Beskidnika. I w drugiej połowie programu chciałbym troszeczkę opowiedzieć słuchaczom o Karlsruhe, o tym mieście, które jest takim dobrym punktem wypadowym do wspomnianych już wcześniej przeze mnie i opowiedzianych pasm górskich, jak Wogezy czy Schwarzwald. Karlsruhe jest miastem na prawach powiatu w południowo-zachodnich Niemczech, w kraju związkowym, przypomnę, Badenia-Württembergia. Jest to też siedziba i rejencji, i regionu, oraz powiatu Karlsruhe. Leży ono, to miasto, na nizinie górnoreńskiej, nad rzekami Ren, oczywiście, Alp i Pfinz, na wysokości około 115 metrów nad poziom morza. Nazwa miasta pochodzi od imienia margrabiego Badeni, od Karola Wilhelma von Baden-Durlach, który założył to miasto stosunkowo niedawno, bo w 1715 roku w lesie Hart. I miasto zostało założone w sposób niezwykle geometryczny, w klasycznym układzie gwiaździstym. W centrum Wielkiego Koła usytuowano środkową wieżę pałacu, która równocześnie była osią widokową dla rozchodzących się promieniście 32 alei, z tego 9 stanowiących razem kąt prosty wyznaczało ulice miasta, a resztę stanowiły aleje parkowe. Koncentryczny układ ulic w centrum miasta zachował się do dzisiaj i jest unikatowy na skalę światową. Miasto jest dużym ośrodkiem przemysłowym, zlokalizowany jest tutaj chociażby przemysł maszynowy, metalowy, środków transportu, firmę Michelin znamy, czy też przemysł precyzyjny, elektrotechniczny, elektroniczne, takie firmy jak Siemens czy Bosch właśnie mają siedzibę w Karlsruhe. Tak samo firma L'Oreal również ma siedzibę w Karlsruhe, czy też inne firmy z przemysłu farmaceutycznego, poligraficznego, odzieżowego i spożywczego. Ja to tak wymieniam, żeby powiedzieć, czy może zaprezentować to miasto jako naprawdę duży ośrodek, w którym wiele ważnych firm, które znamy z codziennego życia, bo ich produkty kupujemy, właśnie ma siedzibę tam w Karlsruhe. Również w tym mieście znajduje się największa w Niemczech rafineria ropy naftowej. W Karlsruhe siedzibę ma również kilkanaście banków, towarzystw ubezpieczeniowych. To miasto jest też centrum kongresowym i też ma tam tereny targowe. Co też ciekawe, tak, jeśli dla potencjalnych studentów, doktorantów, pracowników naukowych, ponieważ Karlsruhe jest jednym z centrów węzła wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Technologicznego i w tym projekcie uczestniczą też uczelnie i przedsiębiorstwa z Hiszpanii, Holandii, Francji, Polski. Polskim koordynatorem tego projektu jest krakowski AGH i także uczelnie ze Szwecji biorą udział w tym projekcie. I właśnie udział w tym projekcie pozwala na tworzenie nowych technologii i ich transfer do biznesu na ogromną skalę. I właśnie Karlsruhe jest tym niemieckim przyczółkiem innowacji. Tak więc tutaj pokrótce powiedziałem trochę o tym mieście. Przedstawiłem je jako miasto o niezwykle ciekawym układzie urbanistycznym, jak i udowodniłem raczej, że to jest duży ośrodek przemysłowy. Ale nie tylko z tego względu warto tam pojechać. Jeszcze o kilku innych rzeczach powiem po przerwie muzycznej. Posłuchajmy trochę muzyki folkowej. W ciągu dalszym zespół z Łotwy, dziewczęcy zespół Tautumeitas w piosence Berzinś. Tak więc posłuchajmy czegoś z państw bałtyckich.

I takim przyjemnym krokiem, takim swobodnym wracamy do Beskidnika. Słuchaliśmy przed chwilą duetu francuskiego Frère de la Vega w piosence Ton Visage, a jeszcze wcześniej po łotewsku słuchaliśmy dziewczęcego zespołu Tautumeitas w piosence Berzinś. No i wracamy do naszych Niemiec. Byliśmy w dzisiejszym programie już w Schwarzwaldzie, w Vogesach, a przed przerwą wymieniłem chociażby taką przydługą listę tego, chociażby jakie firmy i jaki przemysł jest ulokowany w Karlsruhe, który jednak jest bardzo ciekawym miastem i wartym do odwiedzenia. Chociaż nie jest może ono idealnym celem na taki modny dzisiaj weekendowy city break, bo najważniejsze miejsca w samym centrum możemy piechotą zwiedzić w 2 godziny i będziemy mieć wszystko zaliczone. Jednak właśnie miasto jest unikalne ze względu na ten układ urbanistyczny. Przypomnę, że w centrum właśnie znajduje się zamek, od którego promieniście rozchodzą się ulice i ścieżki. I dookoła zamku wiodą ulice poprowadzone na planie koła. Obecnie one pełnią funkcję trochę obwodnic. Połowę centrum miasta stanowi ogromny las, który ciągnie się na kilkanaście kilometrów w kierunku północnym. Jest celem wycieczek mieszkańców, rowerzyści, biegacze czy studenci miejscowego KIT, czyli Karlsruhe Institut für Technologie, czyli po prostu lokalnego instytutu technologicznego, który jest najstarszą i najlepszą uczelnią o profilu technicznym w Niemczech. I możemy ten KIT porównać do Instytutu Technologicznego w Ameryce, w Massachusetts czy w Kalifornii. Jest to właśnie uczelnia pretendująca do tytułu jakby najlepszej uczelni technicznej w Europie. Tak więc jest to miasto, które skupia intelektualistów, naukowców, ludzi, którzy tworzą przemysł taki wykwalifikowany, wysokiej jakości. Ale Karlsruhe to także wspomniani już wyżej rowerzyści. Z obrzeży miasta chociażby do centrum dojedziemy ze spokojem. Tras i ścieżek rowerowych jest tam do wyboru, do koloru. Wzdłuż każdej większej arterii drogowej w mieście prowadzi także pas dla jednośladów, a widok pasa dla rowerów do lewoskrętu to będzie chyba najlepszy dowód na to, jak bardzo postawiono w tym mieście na ten środek transportu. Zresztą i Karlsruhe, i cały Land Badenia-Württembergia słyną z tego, że są bardzo ekologiczni i tamtejszych mieszkańców cechuje wyjątkowo ekologiczne podejście do życia, jeśli chodzi o segregację odpadów, recykling, czy po prostu nieużywanie zbyt dużych ilości plastiku w życiu codziennym. Tak więc to było kilka słów jeszcze o Karlsruhe. Program się jeszcze nie kończy. Posłuchajmy czegoś nowego w Beskidniku, czego jeszcze nie było. Ze Słowacji, a dokładnie zespół z miasta Preszów. Tak więc możemy tu pozdrowić przy okazji kolegę redakcyjnego Petra Medwida. Zespół Komajota z Preszowa w piosence Ukradnuty. Posłuchajmy czegoś po słowacku.

0: 106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twojej chorzy. Lem FM.
1: I słuchaliśmy czegoś nowego w Beskidniku zespołu Komajota z Preszowa, po słowacku w piosence Ukradnuty. No a my powoli niestety musimy kończyć nasz program. Przypomnijmy tylko sobie, gdzie dzisiaj byliśmy i te, przypomnę może te kilka nazw lokalnych, które może się przydadzą na przyszłość komuś ze słuchaczy, jakby się udawał do Niemiec lub na pogranicze niemiecko-francuskie. Byliśmy na początku w Schwarzwaldzie, ponieważ dzisiaj gdziekolwiek nie jechaliśmy, to naszą bazą było miasto Karlsruhe i z Karlsruhe w Schwarzwald jest bardzo blisko. Odwiedziliśmy miasto Bad Wildbad, tam chodziliśmy po okolicznych górach, szlakach. Zobaczyliśmy jezioro Wildze, powstałe na wypłaszczonym grzbiecie masywu, jak i byliśmy też w termach, lokalnych termach w Bad Wildbad. Potem pojechaliśmy w Wogezy, tam zwiedzaliśmy w Wogezach Północnych na pograniczu francusko-niemieckim cztery zamki: Fleckenstein, Löwenstein, Hohenburg i Wegelnburg. Potem udaliśmy się do kilku miasteczek w lesie palatynackim, w tym jednym z największych naturalnych lasów w tej części kontynentu. Odwiedziliśmy Maximilian, Sauhagenbach, Büsselberg. To są takie urocze miejscowości z klasyczną architekturą dla tego regionu. No i byliśmy przede wszystkim w Karlsruhe. Dowiedzieliśmy się co nieco o historii tego miasta, jak powstało i przede wszystkim o tym geometrycznym układzie urbanistycznym w kształcie gwiazdy, gdzie w centrum mamy usadowiony pałac założyciela tego miasta i stamtąd rozchodzą się promieniście 32 aleje i część z nich stanowią kąt prosty, który wyznaczył ulicę miasta, a resztę stanowią dzisiaj aleje parkowe w ogromnym lesie, które stanowi połowę powierzchni tego miasta, można tak w przybliżeniu stwierdzić. No i też wymieniałem dzisiaj mnóstwo firm i gałęzi przemysłu, jakie mają swoje siedziby właśnie w tym mieście. No i oczywiście reklamowałem to, że warto tam wszędzie podróżować na rowerach, ponieważ i samo miasto jest przyjazne dla rowerzystów, jak i sam Las Palatynacki i ogólnie aglomeracja Karlsruhe jest przystosowana do jazdy na rowerze i to jest najlepszy środek transportu na aktywne poznawanie tej części landu Badenia-Württembergia. I tyle w dzisiejszym Beskidniku. Dziękuję słuchaczom za obecność, za tą wspólną wędrówkę i zwiedzanie tej części Niemiec. Słuchajcie kolejnych Beskidników. Na dowidzenia, na pożegnanie. Trochę szkockiego folka posłuchamy w wykonaniu zespołu Talisk. Utwór będzie nosił tytuł Farewell. Ja jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i życzę pięknego dnia.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedyny w Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 6. Piatny dzia, 7 lutego, 1947 roku. Andrii Kirpan z Jersey City dostał pismo od swojego brata Iwana, preselencia i stylawy, korośnieńskiego powita. Ohorod Trembola. 7 grudnia 1946 roku. Drogi braty, pozdrawiam cię serdecznie z twoją familią, ja i moja rodzina Kaśka, Petro, 10 roku, Michał, 5 roku i Helka, 2 roku i Nacka, Nonaszka, Mykuła, Wanio i Ania. List od tebe i pakunok odebrała Nacka, bo ja tam nie był wże. Wsio było, jak ty pisał. Opłatyła 1535 rublej od pakunka. I dolar był. To list i dolar mi peredała, a pakunok dla sebe wyminęła. Łachę na chłopciu dobry, jeszcze mały. Dolary w kasie po 5 rublej, a tak prywatno po sztiłci. Od Jana ja żyję koło Trębowly, a Nacka od pokrow w Haliczu. I jeszcze churoły w Haliczu. Dowidujesz się, kiedy prożywają ludzie z naszego sała Tylawy, że ich rodaky chociaż znaty, to tak. 20 rodyn zostało w Tylawy i tam żyją. W naszej chati żyje Łanio Wasienkiu i Antoniowa Ancia. W Sztachury – król. W Mizia – Łubyczok Andrzej, a reszta na kancerilcy z Horile. Na Hubiłci ostałaś Fryczoła i Petryszynoho, Cerką i Szkoła, paru Wyszniumkińcy i Nyszniumkińcy. Ostalni ludzie wyjechali do Rosji, SSSR i tak żyją po sełach. W Tarnopolskiej oblasty żyją po sełach. Ja sam koło Szafronowych Stylawy. Seło chatkę plebaniuka. W seli Wybramiłka żyją Mizioły, Kirpanoły, Niańcioły, Dymoczkowy, Jabczankowy, Heręczak, Adamczak Adam, Adamczak Jakym, Macheleszyny, Kukukulak Hryc, Artymycha, Komierneczyn Wanio, Samczykowy Petro, Dańko Różyła, Kopcza Kosio, Borysoły, Hrycanyna Ancia, Hałajda Tymko, Bylyciana Wanioła, Ryszka Pała Semia. W celi Znesinio wsi pańkowe z rodynami Hryc, Wasel, Nacka z Zyndranowy i Marysia z Trestianoj, Krupej Stefan, Haszczyn Michał, Hryc Hreśniak i Jacka Hreśniaka rodyna, Marka Ulianowa, Tymcianyn Michał, Kardaszył Andrzej, Pajza i Drymka, Turkowski Mikołaj, Andrusił Fecio i Semankanyn i Krawec Hubyk Andrzej. W seli Załawiu. Pancio Dańko z synem Wanią, bo Michał na Uralu od 1940 roku, Jadłowski Fecio, Kirpan Jakem z synem Mykułą, Mykuła maje panciołu Diłku i Sztefan Waniurkił z Jełką i chłopcią i Andrzej brat Prynych, a ujko stali się same w Tylawi. I sud w naszej chyrze przy Anci Antonowej, ale chory. A ujczynu poranyło w Tylawi w ofronti, ta pomerli w zawadci u Nacky. A Wania Puszkariu, jak do nas wstąpiła Krasna Armia, piszał do wiska i został ubyty. Z naszego seła byli w Krasnej Armii Puszkar Iwan, Jadłowski Dańko, Wasenda Mykołaj Sobiakił, Wasenda Sztefan, Sznader Michał, Kuzmianyn Mykołaj, Rozdzielski Andrzej Iwanio, Drymak Sztefan i Hryneńko Andrzej. To powernuli się tylko Hryneńko i Rozdzielski oba, a za resztę neczuty. Wianowi koło nas sud Kostka i Dudurko. Nacka Puszkarowa z rodyną i mużą tu jest, Szafronoły, Stercjano i takoż tu żyjut. To my prynych. Dalsze nasze tylełczane żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Stanisławowi na Predmiściu Pasiczane żyjut. Seman Andrejkił, Sowiakowy, Wanio Chmerwliti, Hryc Różyła, Michał Pancio, Babyju i Dańko Panciu. W Haliczu Sztachurowy, Hojdyczył Fecio i Wasenta Fecio z Hory. Koło Halicza Dochniak Andrzej, Michał Szymczyk, Petro Dżuhan, Procki Andrzej, Waszczak Wanio i Artymiusz Stefan. Dalsze koło Tyła Semen, Petryszyn Hryc, Wanca, Sydoryk Kościo, Bilycia Mykołaj, Bilycia Leczko, Indezas Osuch i Syn, Indekobela, Jurowy, Homzykił, Bochlo, Plaskaczył Wasel, Kylymkę Oba, Wanio i Wasel, Indes Fachlowa Ancia od Pancia, Goczy, Kandraszowy i Sacharczyna Pejza. To ty żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Dnipropietrowskiej oblasty żyją Fuczyłowy, Mykuła Zostasiani, Sudziowy, Wojaczyny. W Tarnopolskiej oblasty jeszcze dalsze od nas sud. Kowalowy, Fecio i Kaśka, Jasiowy, Władek, bo stary pomerle, Andrzej i Paraska i Michał Sztylmachił, Pawlił syn, Kowaliu Ziać, Michał Wojcio, Drymiak Jacko, Inde Juskanyny i Gruby Michał, Inde w rajonie Tłuste, Seło Swydowa, Kukulak Jacko, Frynk, Benda Fecio i Ilko Diduszewskiej. Kazimierczyk Jacko jest w Załoczewi. W Kierowohradzko jest Błasty Żyjut. Hubek Andrzej i Michał, Starankowy, i Hubek Anton, Ksenyn Andrzej i Luba, Jadłowski Wanio, Łasenda Fecio. Oni są w seli Stawrowska, Wiedziazewskiego rajona. Michał Tymkił i Fecio Watral są w Mykołajowskiej Błasty. Waszczak Wasel i Michał koło nas. Tak ja ty, drogi brate, pyszu, bo się dowidujesz, gdy nasze ludy z tylawe żyją. To nie tylko z naszych oseł, a z wsich do okolicznych seł i powitił sód tu ludy. Dowidujesz się, jak się nam żyje. Ta żyjemy jak kto. Odnym liprze, drugim hirsze, jak komu wypało. Sowiecko jeho sudarstwo pereselenciamy z Polszczy dużo opikuje się. Nadaje chaty, że to Polakę ostawili, kotry pereseleliś w Polszczu. Nadaje zemlu w Haleczyni, kiłko to chocze oraty, sijaty i sadyty. Podatki żadne jeszcze nie płatyć się. Biedniejszym ludziom dają groszewu do pomochu i os kilko morzut to się pereselenciamy opikują. Mnoho z naszych po uriadach roblat. No ale jak u nas, tak i u was. Nie wsim odnakowo się żyje, to i tut niejednakowo żyją. Ja mam listę od Wasyla Czyczky, Bartny Frenka, Wania Moriaka, Iwana Ryszka, Kostycza Iwana, Sztefana Warianky, Szerszenia Sztefana Skrolyka. Kostyczowa rodyna jest w Tarnopolskiej Oblasty, Kozowski rajon seło Budylow. A Kroleczany żyją w Tarnopolskiej Oblasty, odny w Budylowi, a druhy w rajonie Podhajcy, seło Bila Krynycia. Tam jest Wołoszynowicz Michał, to nechaj do neho pyszut. A brata Szerszeniowego ubyli Niemci. W Koroliku w grudniu 1942 roku 11 ludzi ubyli. Tak, drogi brate, ja ty krótko opisał, że żyją ludzie z naszego sała tylawe, żeby ich rodziny znali o tych, co żyją i sód w Sowieckim Sojuzie. Bo ja znaju, jak rodny o swoich bezpokojać się, gdy kto żyje. A my, chociaż nie wsi razem żyjemy, no sobie znamy, gdy kto żyje. Brat Władimir i sestra Jełka byli zabrani w Austryju na robotu i do 1944 roku do nas pisali. Robili u gospodaria. No teper, gdzie znajdzie się, to ja nie znaju. Z Tylawy było zabrano na roboty do Niemiec 110 ludzi. Brali ludzi jak chudobu na zaris. Mnoho powertułoś, no o druhych nie czuty. Tarnopolska oblast, Trębowla rajon, Plebanowka chatkę seło. Kirpan Iwan. Z datą 18 grudnia 1946 roku pisze Jełka Biłej z Malenczakiu do Anny Mylan w Pasajku. Najpierw dziękuję za pismo i dwa talary, jakie dostała w poriadku, a dalsze opisuje swoje życie i nowosty w seli i okolici. Takem powisty po prostu dziadam, jakim nas teper wojna porobiła, to twoja pomicz bardzo duże stoit. Ja tobie za to serdeczno dziękuję. I piszesz mi, żebym ich nie dała popoły, żeby się za nich molił, to choczu ty powiste, Ancio, że my chył wsi takiego samego ducha jak i wy. Dalsze wspominać, jak to było w czasie fronta, jak się ludzie tułali po druhych sełach i kto był zabity. Ale liprze tomu, że to chmera i jeszcze to w nas, że to jedną wojnę zmy nie zabyli, a drugą zmy doczekali. I teper jeszcze nie jest pokoju, bo trzeciej czekają wojny. Tak zmy wse pełny, pomocy nam nie dają niejakoj. Ancio, tak heł wszystko jest, jak ty nam pisała, bo tak wszystko znate za stary kraj, jakbyście się na to prezerali. Mamy jeszcze korołu jedną i konia, to lem czekamy, kole przed otwór krasty. A heł teper nie każdy ma jedną korołu. I to już dnes jest i nie jest. Do Rymanowa nie chodymy, bo zabijut albo obrabujut, tylko do miasta chodymy. O Rymowoho Sztefana żena w Lipiłce piszła do Rymanowa, że sobie kupy dodaki łachy, to jej zabyli. I ani gazda po nią nie chodył, bo i win by tam został. To naród bardzo hełbituje bez łachiu, bo jedno zhoriło, a drugie zme zakopali do zemli ta zhnyło, bo nikt się nie spodziewał, że tak długo front bude w nas stojaty. A ratunku nie było, bo za 10 niedziel sypał się ogień jak z nieba deszcz. Znasz, Anciu, że jak Romana Antoniowego i Wołoszyna zabyło, to w niejaki sposób nehodny byli tiło schowaty, lem za cztery tyżni leżali werch zemli. Dowidujesz się, Ancio, cy Michalakowy synowie się naszli, to 6 miesięcy minuło, jak z domu piszli, to aż na samym ich naszli, w królickim lisi. Nie było już niczym kiścia, to po łachach ich poznali. I dowodu, na jako honeje, kto z nima tak zrobił. Bo oni dwa i wozy, się propało. Ancio, pisze, że to te ludzie, że to heł się ostali, musiał byty Polakami, to mu nie jest prawda, bo one samych wariat, że nie może byty z Rusnaka Polak, a z Polaka Rusnak. Kto jakim jest, takim ma muset byty. Dalsze pozdrowlaje Marysiu Prokopow z mużą i produżuje. Już 2 roki, jak zmy się rozyszli z twoimi rodyczami, ale nam pisała Nacka nasza i Marka, że twoi rodzice są koło Tarnopola, niedaleko od nich, bo Marka moja i Nacka to pyszut do nas, lem nam nie każut, żeby my tam k nim pryszli, lem żeby zme siedyli na swojej zemli, pokla się nam dast. I to nie lem nasze tak pyszut, ale każdy, kto pojechał do Rosji. Dalsze pozdrowienia. Pysze Dmytro Biłyj. Dowidujesz się, Ancio, czy doki ludzie przyszli do nas na to te pusty grunta, to do nas nikt nie przyszedł. Wszystkie grunta leżą na pusto. Nikt ich nie używał. Po innych sełach poprychodyli Polaki ze schodu i pozasiadali to te puste chyże. Poprychodyli Polaki do Woroblika, do Beska, do Odrechowy, a do nas nikt nie przyszedł, bo do nas się ludzie boją iti. Bo u nas jest jeszcze duże min, co Niemcy pozakopowali, jak był front. Po Peryński i poza Werch i po Polani nikt jeszcze nie chodzi, bo tam bardzo duże min założono. Poworosnik, powity Nowy Sącz. Filimonu Patławskomu, Hazleton, Pensylwania, pyszut z Poworoznika koło Muszyny, pod datą 15 listopada 1946 roku. Minęło 8 roku, jak wy od nas, a nie my od was, niejakoho pisma nie mali. To pewno bude wam interesno, jak my tu przeżyli wysoką kulturę hitlerowską. W pierwszych dniach września 1939 roku od strony słowackiej granicy przyszli do nas to te kulturne Niemcy, które tłumaczyli, że chcą przebudować Europę na narodowo-socjalistyczny ład. I zaraz po rozgromleniu Polski wzięli się aktywno do roboty. Fundamentem tej ich przebudowy mało byty wyniszczenie naroda innych ras. Najpierw wzięli się do Żydów, pozbierali ich wszystkich ras i porobili tak zwany getta, odkąd ich potem wywozili do łagrów koncentracyjnych i tam masowo wyniszczuwali. A nas Zelan jak naród roboczy użyli do roboty. Porobili Arbeitsstand tej Lungry, gdzie wszystkich od 14 do 60 roku porejestrowali i każdy musiał robić, bo jak nie przyszedł 1-2 dni do roboty, to był sabotaż i takoho zabierali do łagrów i już honnych to wece nie wiedział. Od nas też zabrali, to ich nie je. A to też to stali się doma, to nie je takoho, żeby od nim cię nie dostał, bo jak im wojna iszła dobry, a człowiek nasz iszł drogą smutny, to byle czom się nie tiszyć. A jak wojna naczała i ty złe, to byle każdego, kto się rozśmijał, że się tiszyt. A jak koho Niemiec wdarł, to trzeba było powisty Dankeschön. Ale im nie wystarczyło toho, że brali ludzi do roboty, bo kazali, że seło musi wyżywyty misto i wojsko. Tak wzięli się za seła dobre, żeby najwece wyciągnuty. Posypowali wszystko. Korowy, paciata, łuci, husy, kury i pokulczykowali. To chudoba honorowo chodyła, bo kulczyki z numerami nosyła i gazda nie miał do niej prawa. Nehoden był zarizaty, a nie prodaty, chyba że jak na szczęście korowa mała dwoje telat, to jedną ich w nocy zarizaty. Ale my takiego wypadku nie mali, to znaczy przez wojnę miasa nie kosztowali. Dalsze opisuje, skilko trzeba było dawać mołoka od każdej korowy, jajec od kury i tak dalej, kilku zerna sektara. A jak się zaczęli Niemci cofaty, jak zaczęli brate okopy, to wszystkich powyhaniali, lem jedno doma leszyli. To brali okopy przez Ostry Werch do Dubnoho i przez Rakijuskie aż do Mochnaczkę. Robili wszystkie z Poworoznika, Krenyci, Muszyny, Wojkowy, Muszynki i druhych seł, aż strach obchodzi ten naród, jak SS wojaki przychodzili. A jak wtikali, to wszystkich, co robili, z sobą zabierali. Przyszedł den 20 sierpnia 1945 roku, jak ruskie wojska nastupali. To Niemcy okopali swoją artylerię koło cerkwy i byli na wyszni koniec, aż szyby wylitowali. Ale pod naporą sowieckich wojsk po trychodynnej obronie Niemcy musieli ostawić nasze seło. Żertwą frontu byli kini korowa Semana Patławskiego, zabity w stajni i spaliła się chyża Teodory Kalczykiuskoj. I tak się skończyło niemieckie padłania. Za te perysznie położenia pisze tak. A położenia nasze takie, że chwalety byłoby grich, a ganyty nehoden, bo pohniłałby swoich przedstawników. My, które chyło stale się, sijali i sadyle na jary, że jak bude posijano, to kto se pozbierać, jak nie my, to dach to inszej. Ale chwała Bohu, wyszło tak, że zme pozbierali i isty mamyż to. Bo gruli toho roku się bardzo harty zarodyli. I zerna kuściok wece mamy, bo już sme toho roku kontyngent nie dawali. To się ludziom lipsze chce robyty. I już pomały zaczynają się do raplaty. Czasy się kuściok uspokoili. Już nas nie wyhaniają. A co dalsze bude, to nie znamy. My jarowali korołamy. Mamy dwie korowy i tela. Bo konia wiale nimci, a kupyty teper nehoden. najdorogsze obucia i odzieża, bo tato przez wojnę się duże wyniszczyło, a nowe nie wyrabiają, bo fabryki popsuty. Dowidujesz się, czy da kto z tych ludzi nie wernął się do swojego seła. To nikto nie wernął się, ani nie pisze nikto. A nie o waszych sestrach nic nie czujemy, ani o nikom drugom. Lem tak, czasem przez ludzi dasz to czuty, że jakoś tam dost złe, bo ludzie chcieliby nazad pryty, kiedy się nie daje. A dowidujecie się, czy nasza cerkow... A dowidujete się, czy nasza cerkowcia stoi, to przy Bożej opici została neuszkodzena i klebanyja tiż ciła. A duchownika to mamy tymczasem łatyńskoho, bo naszych wszystkich wywezli na schit, to od prawlat w naszej cerkowci. A teraz was prosit mi chłopec, bo bardzo lubię czytaty, może byste mu prysłali kalendar, bo hełneje, a z kalendarium i taku dobru knyżku. Bortne, powit gorlici. Ja, Iwan Gracoń, seło Bortne, poczta Senkoła, powit gorlici, zasyłaju swojej rodyni w Ameryki serdeczne pozdrowienia. Piszu czerez gazetu, ponieważ pisał ja paru listiu do swoich rodakiów i nie mają żadnej odpowiedzi, to nie znają, jaka to mu przyczyna. Czy nie dobry adres, czy może nie żyją. Mają tam trzech własnych ujkiów, Demka, Semana i Iwana Chwalek z Bortnoho. Tak samo bratił po teti Fewroni, Aftana, Osyfa i Annu Worobel. Tak samo tiutczanego brata, Wasyla Pitbereżniaka. Tak kto i z tej mojej rodyny proczyta moje pismo, albo ich dity, proszą napisaty mi. Ja z hory serdeczno dziękuję i rado odpiszę. A jeszcze szlu serdeczne pozdrowienia swoim rodakom Wasioły i Iwanowy Boryk ze Świerżowy Ruskoj. Bortne, 14 sierpnia 1947 roku. Iwan Gracoń. Syn Wasyla. Mochnaczka Wyśnia. Powit Nowy Sącz. Tereska i Hryc Bortniczaky z Mochnaczky pyszu do dosłatił i krajaniów w Brooklyni, że to chcieliby dowydaty siadaszto za swojego brata Adama Bortniczaka z Perunky.

Prośba jest Perunky, gmina Tylecz. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło z starego kraju pismo ze śledującą prośbą. Proszę łaskawo o hołosety w gazety, że Maksym Szkarubski i Seła Perunka, gmina Tylecz, Poczta Krynycia, Powit Nowy Sącz, województwo krakowskie, poszukuje bratów swoich w Ameryki, Danyła Szkarubskiego i Justyna Szkarubskiego. A jak one pomerli, to może żyją ich dity. Przed wojną one znachodzili się w okolicy miasta Shenandoah, Pensylwania.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

aż gdy znoją i zmagań bieg ustał. Bo afterparty cię czeka.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek ruskiej doli Władimira Hylaka. Iwan mechanicznie przyniósł podane mu przedmety. Hardy tot deseń? Zwidała Maryczka. Spodabam się ludziom, kiedy wkażu się w fartuszku za tym wircią wyszyty? Syrota dwychnął głowę i uważnie posmotrył w jej lice. Kto by znał wywesty toto pizrinia, zrozumiałby jego nimu besidu. Ny męsze, ny wece, powiedział win. Ty i bez toj drobny ci czudesna. Ta dziewczyna nie zrozumiło go. Ono wytrymało toto pizrinia szuchaja z niewinnością dityny. Nie morgnuwszy ani powiką, takż to Iwan pierwszy spustył swoje oczy na bezduszny papier. No i jak? Nie pochwalite mojego smaku? Bez somniwu hardy deseń, potwierdził hołotno student. Nie dost, że hardy, ale trzeba znaty, jaka myśl zakluczać się w nim. Maryczko, but miłosierdna, ozwał się zas Stefan. Pan dyrektor uż ty prirekli, tot bezmyślny rysunok odkopiuwaty, to gdy ty możesz już wynesty się odtale, bo pro twoju gadaninu nycz mi nie wchody do hołoły. A czom to akurat nie ja? I ty, slebitni, możesz się wynesty do sadu albo altany, tamty nie budę nych to zawadzał. Tak mi i trzeba zrobyty, choć raz dała jest mi dobrą radu. Powił z rezygnacją Stefan i wziawszy knysz kupit pachu, wyszedł z komnaty, nie zabywszy w złosty trysnuty dwermy. Maryczka nie pereniała się tym, choć sołotka, lecz z trochę pizrynią osudył niechreczne powiedzenia swojego uczennika. Czy zrozumiele wymysel, jaka wymieszczać się w tym rysunku? Zwidało dziewcza, kole ostale same. Nie. Nie wywczuł jem iszczy besidy kwitia. Czocho was w czat w tych szkołach? Żartowało wesołe dziewcza. Wydno, wszystko holenne toho, bez czego ciężkie by było nasze życie. A poprawdy odchadnuty symboliku kwitkił, to nie jak najtrudniejsze, jak czytaty knyżki. Zdaje się, zmuszona ją byty waszym uczytelom, panem jej dyrektore. I zaczynajte swoją robotu, bo ja ryszyła nie odstupyty od was tak dołcho, aż nie skinczyte tot rysunok. Ja za to czas budu wam objaśniała, jak rozumity deseń. Sołotkanycz odsunął knyżkę na bik, rozprystał przed sobą hadowabne połotence i posmotrywszy na wzorec, zaczął kopiowaty dwa sercia. To ty sercia, zdohaduje te się, jedno z nich moje, a drugie oczywidni jaki są muszczyny, kotroho ja jeszcze nie znam. Ta wy odrysowali ho krywo. Zaprawdy, serce muszczyny wyzerało, hejby rysowała ho trętia czaruka. Połomin nad nima oznacza, że ony horiut. Czym? Może się do dumate? Wariat lubowiu. Wariat? To wy aczy nie znacie jeszcze lubowy? Nie pereżywali z tej jej nykoly? Wytno, że trzeba mi filozofa wczyty lubowy. Czy trzeba się wczyty lubowy? Zwidał syrota. Ja dumał, że ona je Bożym darom, danym do naszych serdec, żeby nią osołodyty hircz naszego życia. A może ja się mylu? Może by ty lubał, wywczena je cinniejsza jak wrodzena. Jedna dla paniu, druga dla chłopiu. Lycia szuchaja horily, kole wysłowlał swoje mysły. Z jego oczy błyskał ohen. Błahorotnoj duszy ohen, od kotroho zczezła porożnist z lycia dziewczate. Ta nie trwało to to dołho. Wesełist wertała się. Uśmiech zas jawił się na jej trybnych ustach. Porożnist zas zahrała w jej żywych oczach. Leż metod spier na piźniejsze, inakże i do wieczora nie skończy te roboty. Pizryj te tu, adde, potrzebne wam to to bude do waszej naukowej dysertacji o lubowy. Cynes na te czom nad żenoczym sercią wekrzyj połomin? Bo ono micniejsze lubyt, kole lubą muszczyn, nie je bez prymiszka. Bez nadinosty, dopowił student. Samolubstwa, poprawiła Maryczka. Iwan somniwno pizrył na jej lice. Ne wiryte? Chodnajem was o tym doraz perekonaty. Szuchaj odłożył na bieg ołok i ryjuk spokijni. Słucham waszych dokazjów, wziatych aczyj z osobistego doświadczenia. O ni, nie doświadczyna je mistrz w lubowy, broniło się Diucza. Zahalne perekonania daje perewachu syły lubowy słabiej płoty. Ta studiujmy dalej. Student wziął ołok do ruky i kińczył kopiuwaty. To te dwie zeleny hołuskę, że to splitają tisno dwa sercia, sód znamenną nadziei dla dwoich myłujuczych się serdec. Ona wse świża, nykolne wipryje. Jakby ich zabobony, co z pilstwa cy inczy pereszkody ne rozdilali, lubą pouczena z nadzieją je wse poruczynią radosty pełnoj, jak to czerwony gwozdykowy kwitok. Ta lubą ma je byty wirną, jak to ty dwa hołuby, i niewinną, jak to ty dwie róży. Tot winec splitać się w sobie nerozłuczni. Nie ma początku ani kińcia, ponerze prawdywa lubą je wiczna. Wiczna, powtórył Szuchaj. I z grobą nie kińczyć się. Hej, i poza grobą, potwierdził Iwan i zbychnął głuboko. Czemże wy zbychnuli? Zwidała Maryczka. Tak, mymowilni. Mymowilni, obyczni, jak ludzie w czasie propowidy, kotroj nie rozumiją. O, nie tak, ja was zrozumił bardzo dobry. Oj, to udy czom zbychnuli ste zas? Dopomnało się Diucza. Czom, za to, że to dwinec wyszął mi nie za bardzo okruchły. Zaprawdy, trzeba poprawyty. Iwan zaczął poprawlaty, ale guny czomu to nie weło i Maryczka pizrywszy na wzorec aż się zaczuduwała. Zmyłujte się, pane, wymatetne spowiązane ruky. Szuchaj smutno skłonył hołołu pit ciacharom toj wychwarkę. Tot hołub jeszcze ujdę, to aczy ja, ale to druhi podibnej raczej do Astriaba, a nie do mojego myłocho. Niezadowolena jem z was. Poprawlu. Nechodna jem się już na was opustyty. Muszę wam pomoczy. I z tyma słowami wzięła Maryczka joho ruku i wkazowała nią na miścia, kotry trzeba było poprawyty. Wodyła po połotence tak, jak podla nej mało by to wygladaty. Cy pomochło? My jak ni, bo Iwanowa ruka zatrębiła iszczy mocniejsze, a wedena kreska była podibna do ślidu uża, szto połzat po pisku. Chodna jem się na was do czysta pochniłaty, rekła Maryczka z pozirnym niezadowoleniem. O, nechniwajte się, hotowy jem wczynyty dla was wszytko, żeby len na waszą myłist zasłużyty. Metał słowa sołotkany czpitnesennym tremtiaczym hołosom i chwatywszy jej delikatną ruczku, pitniósł ju ku swoim worham. Nie znate, Maryczko, że... Znam, odpowiło dziewcza, wyrwawszy ruku spod horiaczego pociłunku. Znam, że wy taki sam poduj witer jak wszystkie muszczyny. Iwan opustył dołą oczy, jak uczenek przed strochym uczytelom. Bywajte zdrawy, ozwała się Maryczka od dwery i z przyjaznym uśmiechem pohroziła mu palcią. Lice jej jaśniło poczuciom, kotroho nychto okrem nej nechotet był zrozumity. Ta poczucia toto pereminyło się na zaczudowania, kole wzryła w sinioch, jak z protyleżnoho salonyka wyhultnął szwarc, widocznie barz zmieszany i nezważający na nią pochnał dołą schodami. Zatraczenej miszczuch, procidył iszczy kadet. Zapleśniłej panycz, prowyczał bradacz, wysunąwszy hołołu do sin.
1: Co się takie stało, Nianiusiu? Zwidała Diuka.
2: Nycz osobliwe, odpowił Tot z wydymym zadowoleniem. Maleńki dysput był medze namy. Pan Szwarckiet ostał baronom dwychat swoje nochy za wysoko, a nasze porochy jak z nasz nyski. Zwernujem jeho uwachu na to turiżnyciu. Ta przyczyny ujem, że i na takich porochach poszpotyty się mosz i poszkodyty swoim szlachockim nocha, a mi nieprzyjemnosty narobyty.
3: Win przyznał, że prawda po mojej stronie i wydyt się nie budę już w nas hościuwał.
0: Rozpowiadał win toto bars satyrycznie, przy czym nie spuszczał swego oka z lecia diuk. Śliduczy ne zdradyt ona dajakim neobycznym żestom tajemnyciu swego serca. Ta maleczka lem zdwychnuła ramenami i rekła chałodno.
1: To nycz, obejdeme się bez jego towarzystwa.
0: Win i obojatny, podumał bradacz, choć jawiła się i mysel, co nie nauczyła się diłka zawczasu widciu cyganyty. I na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i na następny odtynok zapraszam w poniedziałek o godzinie semi wieczorem. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

drodzy słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20, minęła. Mamy drugi dzień września 2023 roku. Zaczynamy te świty. Zaczynamy po pererwi, po dłuchej pererwi. Dwa miesiące nas nie było. No, dneska już drugi dzień sme po pererwi. Wczera w witorok mogliście słuchać już hołos Severiana Kosowskiego na anteni, a chneska ze mną stryczaty się. Dwa miesiące nas nie było, ale już sme wernuli do was i try świty budut i ty po staromu. Budete słuchaty, budete mate możliwi słuchaty audycji w od ponedilka do piatneci po nowinach o 20 chodyni. W ponedilkę budete stryczaty się z Demką Trochanowskim, który bude wam gadaty z PIT warszawskiego studia. W każdej witorok i czetwer z Severianem Kosowskim, który bude wam gadaty z wrocławskiego studia. No i ja, Jakub Zygmunt, ze mną budę te tradycyjnie w każdą seredu i piatneciu stryczaty się. No i ja was zdrawlu z krakiwskiego studia. Zaczęliśmy chneszni odtynok programu od muzyki tradycyjni po madziarskie. Pustyłem wam śpiwanku ensemblu Au Revoir. To był utwór pidna hołowką Fojo Wis. A teper prodążamy naszą muzyczną podorosz. Posłuchamy Dasztos Bliskoho z Hidu. To bude ensemble Ała i śpiwanka pidna hołowką Habib Galbi. Pak puszczu wam polsku wokalistku z Pithala. To bude Basia Giewont i śpiwanka z jej najnowszej płatni, śpiwanka Maty Majena Hołowok, Czarownice.

Lem FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Uertam do was, drochy słuchaczy pomuzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką polsko śpiwankę. To była Basia Giewont i utwór pod nazwą Czarownice. Rańsze słuchaliśmy po arabsku ansamblu Awa i śpiwankę pod nazwą Habib Galbi. Drochy słuchaczy, nosmy po wakacyjni pererwi, chneska drugi den wereśnia, już dityny piszle do szkoły, już wszystkie akademii no zakinczeny i normalne lekcji wernuły. No i już treba budę, powiedzmy, dostosowaty się do toho nowego szkilnego kalendara, no i dytynam i rodyczam, no wszystkim, które właśnie tak żyją, tylko kurs właśnie tak podla szkilnego roka. Chneska 2 września i jest to 245 den roka, tyżden mamy 36, do kińcia roka, do Sylwestra mamy 120 dny. Chneska z Hitsoncia w Warszawie był o 5.49, zachid był o 19.21. Den chneska był dołhi na 13 chodyn i 33 minuty. Mamy jeszcze lito, astronomiczne lito, i to ta pora roka bude znamy przez 21 dny, a dokładniej tylko dny to mamy do osennej równonoczy. Warto powisty jeszcze tak znachody chneśnego dnia i z początku wereśnia takie prysliwia, że jak weresen z chwylą zaczynat, tak zwyczajnie przez miesiąc chwyla trymat. To dozrymy się, doznamy się przez najbliższe 4 tygodnie, czy faktycznie chwila bude taka przyjemna, tepla, bez wielkich deszczów jak do teper, albo czy może zmienić się na dajaku inczu może deszczowu. No ja też tak besiduję, lempo dla toho, co wyczu za wychladą w Krakowie, a w Krakowie ku steplo i przyjemno, jak na początek wereśnia. Idźmy dalsze z muzyką. Posłuchajmy kus muzyki i pered nami bude teper po francusku. Ben Mazu i śpiwanka Jafo Zotr. A pak posłuchamy muzyku z animacji Chłopi. Puszczu wam utwir pod nazwą Babie Lato.

słuchali z te muzyki z animacji Chłopi. Przypomnę, że to ta animacja to już ma 3 roky. W 2023 roku pojawiła się w kinach, była polskim kandydatem do chramoty Oscara. Oscara nie dostała, ale muzyka jest znana do chneska z tej animacji. Bardzo krasne utwory, no i słuchaliśmy teper Babie Lato. Rańsze pustyłem wam Benamazu z Francji, słuchaliśmy śpiwankę po francusku pidna hołowką Żafo Zotr. No i drogi słuchacze, jakich dneska mamy światasz, to możemy prazdnowaty. Dneska mamy świtowy den chladania talentiu. Jest to takie świato, tak po angielsku besidujuczy, headhunteriu, znaczy takich poluwaczył hołów, osób, które zanimają się chladaniem ludy, o konkretnych zdibnostiach, o konkretnych kompetencjach, o znajomości do jakiego, o do jakim znaniu, no i tak dalsze, które po prostu nadają się do konkretnej roboty. Tiż chneska właśnie stoi na chody, możemy sami podumaty, bo może mamy do jakie talenty, których, z których nie korzystamy na tyłko kiłko byśmy mochli. I może to tiż właśnie początek wereśnia może być dobrą nachodą do podumania o zmieni roboty albo rozszerzenia swojej profesyjnej działalności na jakie nowe obszary. Dneska tiż okrem świtowego dnia chladania talentiu mamy den wielkiego rozmiru i idę pro rozmir obleczyń. No bo precinne nie wszystkie wychladamy jak modelkę z Milana, z takiego italiańskiego mista, w którym są to te wielkie znane pokazy mody. No czasem właśnie da kotry z nas idą do sklepu pił, chladają wielkich rozmiarów, bo właśnie tak im pasują, albo po prostu w takich chcą chodzić. No i to chneska je takie światło, które przypomina, że ludy są różne, że my jesteśmy różne i nasze tiła są różne i są z wielkimi rozmiarami obleczenia, z małymi rozmiarami obleczenia i wszystkie są równe. Niech to nie jest lepszym, niech to nie jest chirszym. To takie światło, które przypomina, że to lem rozmiar, a nie i że to rozmiar obleczeń na prymir, to nie daje nam wartosty dla ciłocho naszego bytia, ale po prostu jest taką lem fizyczną mirą. Jeszcze też idąc dalsze, to choć wam drogi słuchacze powisty, jak rycznici chneska mamy, co się działo 2 września, ale w minułych dekadach, dokładniej tak dwie rycznici jem naszą i powiem ja wam to ty konkretne, ale to po krótkiej muzycznej pererwi. Posłuchamy teper połem kiwskie klub de mol i utwór, to bude, posłuchamy utworu Nepej waniu wody, a pak puszczu wam dularowych braciu i śpiwanku pidna hołowką Wasyl.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliśmy dwie śpiewanki. Przed chwilką to były Dolarowi bracia i śpiewanka Wasyl, a raniej słuchaliśmy Klub de Mol i utworu pod nazwą Nepiewaniu wody. Jakim zapowił przed przerwą wam, to chcę jeszcze powiedzieć, jak chneska mamy liczny ci podi. Dokładnie dwie takie podije naszą związane z Polszczą. Druhoho wereśnia 1980 roku stare miasto w Warszawie było pomieszczone, wpisane na listę światowej spadkowiny UNESCO. Zatem już 46 roku to stare miasto, które jest praktycznie w 100% odbudowane po II światowej wojnie, no jest na tej listy spadkowiny UNESCO, no i za to też do toho starego miasta przyjeżdżają co roku miliony turystów. I dityny tak eksplorują to tu część Warszawy w czas swoich szkolnych ekskursji, jak i też przyjeżdżają zahraniczne turysty, żeby zachopluwaty się tą perfekcyjną formą właśnie takiego odbudowanego starego miasta. Chneska też mamy ryczniciu premiery bars ważnocho i ciekawocho historycznego filmu, polskiego filmu. Besida pro potop w 1974 roku. Potop pojawił się w kinach. To film, który w oryginalnej wersji to ma prawie 5 godzin, jest bardzo długim filmem. No, reżyserem tego filmu był Jerzy Hoffman. No i to potop był zekranizowany lem jeden tot raz. No, poklasz to, nie znamy, żeby da jaki reżyser, da jaki producent chcił zrobić nową ekranizację. Potop to bars chruba knyżka, bo przecień to są trzy tomy po 300, 400, jak nie 500 stronok. No, to je wielo fabuły do ekranizowania, do też przekładania na ekran, na obraz. Za to właśnie do teper możemy tiszyty się, ale tą już majuczą 52 roku wersją właśnie reżyserii Jerzego Hoffmana. No i takie dwie liczne ci właśnie chciałem, takimi liczniciami chciałem się z wami podzielić, a teper choczu podzielić się muzyką. Posłuchamy. Fisz Emadę tworzywo teper, to bude śpiwanka pod nazwą Dwa ognie. A pak bude Gosia Pałka, połem kiwsky, zo śpiwanką pod nazwą Raniaja ptaszyna.

Słuchali ste gosi pałkę. To była śpiwanka pidna hołowką, raniaja ptaszyna. Połemki wskoczy wydno rańsze, pustyłniem wam fisze madę tworzywo i śpiwanku pidna hołowką dwa ognie. Dorochy słuchaczy, pamiętate, że w minułym sezonie, minułym powiczmy szkilnym roci, właśnie w każdym odcinku moich trych świtił, brałem was na małą ekskursję, na małą lekcję pro dajaku derżawu ze świta. I choć to prodążaty, bo to tych derżaw iszczy welo przed nami i z Afryki, z Azji, z Ameryk, z Europy, no i właśnie chneska tak na początku. W to tym nowym szkolnym roci choczu wam z wziaty do Portugalii. Do Portugalii, jaka jest europejską derżawą, oczywiście, nachodzi się w zachodniej części południowej Europy, na południowym zachodzie Iberyjskiego Półostrowa. Stolicą Portugalii, jak znamy, jest Lizbona i w Portugalii besidują po portugalsku, jaki jest językiem takim podobnym do hiszpańskiego, italiańskiego, francuskiego, znaczy jest z rodyny, z romańskiej rodyny. W Portugalii mają walutę euro. No i w tej derżawie żyje 10 milionów ludzi, a powierzchnia Portugalii jest 3 raz z kusoczką mniejsza jak Polszczy. Dokładnie jest to 92 tysiące 90 kwadratnych kilometrów. No i na to tej powierzchni sąd i riki, sąd i chory, no i najdłuższą riką jest Duero. Ma w dołhi 322 km. Najwyższym werchom jest Ponta do Pico o wysoti 2351 metrów nad morą. Portugalia może i nachodzić się w takiej mediterańskiej zonie, ale sąd tam nelem choriaczy dny, ale i dziś dny z morozą, bo rekordowym morozą w Portugalii to było minus 16 gradusiu i taka temperatura była pomirena w Penhas da Saude. A za to jak idę pro to te choriaczy dny, no to najteplejsze było w Beja, tak, tam pomirena była temperatura 47 gradusiu. Portugalia to jest bardzo zielona derżawa, bo tam lisy no rosną na powierzchni 38 tysięcy kwadratnych kilometrów i jest to 42% powierzchni derżawy. Tyż nelem lisy, ale i tyż rolne grunty są bardzo tak. No, bardzo wiele ich jest w Portugalii, jest dokładniej 40% powierzchni Portugalii, powierzchni derżawy. Zatem i lisy, i grunty rolne, no i pak dopiero dajaky wody, dajaky mista, dajaky zabudowane tereny. No i pro Portugalii to jeszcze możemy besidowaty. Mam dla was jeszcze paroch ciekawostok, ale to ty ma choczu podilety się o paroch minut. Poklasz to, posłuchamy muzyki, to bude Igor Kucer i śpiwanka Anahori na wysokoj.

To był Igor Kucer i śpiewanka Anna Chori na Wysokoj. No i wertamy do rochy słuchaczy w Trzech Świtach do Portugalii. Przed przerwą już tak osnowne informacji peredaję wam. Już znate de nachody tsia, to ta derżawa, cy je teplo tam, cy je studeno, cy sutrike, jakie rike, jakie chory, jaka powierzchnia, jaki uko ludy żyje i tak dalsze. No ale teper jeszcze paroch ciekawostok może, bo na premier w Lizbonii nachody tsia najstarsza knyżarnia w oświti, kotra była zaklekana w 1732 roci, znaczy maje już prawie 300 rokiu, dokładniej 294. Tisze jak idę pro Lizbonu, to w to tym wisiem nace, tym stoliciu, dokładnie 1 listopada 1755 roku, tam prochodyło bardzo tragiczne zemle trasinia. Mało ono sył 9 w skali Richtera. Po to tym zemle trasiniu przeszła taka wołna tsunami. A pak jeszcze pożary były i bardzo wielo budynki było zniszczonych w Lizbonii, dokładnie 85%. Ciłoj zabudowy schynęło 275 tysięcy ludy i było to jedne z najbliższych zemletrzeseń w historii Europy. Ale jak idę pro de, jak jeszcze może pozytywne fakty związane z Portugalią, to na premier Bars Lublat w Portugalii isty dorsza. Dorsz jest taką rybą, którą Portugalci idiat na różne sposoby znają, besidują takie ludy, że w Portugalii to znają 365 straw z dorsza na każdy den roka. Jak idę pro historię Portugalii, to ta derżawa też była kolonialnym imperium i to desiatym najbliższym w historii. W 1815 roku Portugalia mała powierzchnią aż 10 milionów kwadratnych kilometrów. Co ciekawe, jak idę pro to tu europejsku, już no tak uchneśniu czast Portugalii, to ona ma jelem jedną chranyciu z jedną derżawą, z Hiszpanią i to ta chranycia jest zdefiniowana i nie zmieniała się od 1139 roku. Jest to bardzo stara chranycia i to też robi z Portugalii taką najstarszą derżawą, która nie zmieniała w Europie swoich chranyć. No i jeszcze może na koniec, to w Portugalii nachody się najdą dłuższy mist w Europie. Nachodzi się w Lizbonii, to tak na berechu tej stolici, tej metropolii, nad riką Tag, i tot mist maje dołhist 17 kilometrów. Jest najdłuższym, przypomnę, mostem w Europie. No i to może tylko prototu Portugalii. Oczywiście może te bilsze doczytaty i w internecie, i w knyżkach pochlada te filmy, ale może po prostu teper właśnie was jem zainspirował do tego, żeby może zaplanować da jaką ekskursję do tej drżawy. Precin możemy teper litaty samolotamy, a właśnie tak oseniu to w Portugalii może być bardzo przyjemno, temperatury nie będą takie ekstremalne, a ceny dla nas żyjących w Polsce to właśnie dost sam sud tam akceptowalny. No a teper to może dla was będzie akceptowalna, ale muzyka, bo puszczu wam islandzku śpiwanku na dobranicz i jeszcze nie praszczam się spokojnie, ale już tak może dumajmy pro to, żeby no skoro pity właśnie spaty, no bo mamy roboczy tydzień, a zaran przecin albo do roboty, albo do szkoły, albo dasz to. Zatem posłuchamy tej śpiewankę na dobranicz, to będzie ensemble Kaleo i śpiewanka maje islandzki nachołowok Sofdu Unga Astin Min. No i pobaczymy, dozrymy się pak, cy wam się podobała, ceni. Tak leszam was tą muzyką na paroch minut i wertam piźniejsza.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Słuchaliście śpiewankę na dobranicz po islandzku. To była śpiewanka ensemblu Kaleo pod nachołówką Sofdu Unga Astin Min. I mam nadzieję, że wam podobała się to ta muzyka, że zwłoczy dla was iż taki muzyczny styl bardzo dobry, a jak chcecie dasz to skomentować, skrytykować, zaproponować, dasz to nowocho jeszcze na to tu osen, to możecie pisać do mnie na premier na mailowy adres kuba@lem.fm. Tak możecie się ze mną kontaktować, albo piszcie na fanpage LEM FM na Facebooku, na gambokneści, tyż tam przeczytam wiadomości od was. A poklasz to jeszcze posłuchajmy kus muzyki przed kińciem programu i przed to tym, jak już finalnie się budu praszczaty, posłuchamy może Laboratorium Pieśni. To bude utwir pidna hołowkom He o jate.

0: To była poślidnia śpiwanka w chnecznym odtynku programu Try Świty. Słuchaliśmy Laboratorium Pieśni i utwór He Ojate. No i moi drogi słuchacze, no praszczam się z wami, żelam wam przyjemnej reszty wieczora i spokojnej nocy. Następny raz będziemy czuty się na antenie w piatnyciu 4 września, oczywidno wieczorem po nowinach o 20 chodyni. Budźcie ze mną, słuchajcie mnie aktywni, piszcie do mnie wiadomości, maili, kontaktujcie się, proponujcie da jak nowe temy, nowe temy, besit, nowe temy, da jakich, no nie znam. Co chcecie po prostu słuchać w tym programie. Bo przecin nie jem lem sam dla siebie, ale dla was. Zatim to już wszystko na chneska. Ja praszczam się kraśni. Trzymajcie się. Ostante zdrowy. Dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lm.fm. Zareklamuj się w LM FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Njom się inspiruju i jorczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Igor

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoleci, lemkiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

i twoi włosia rukami hładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego prosto radity tak tym.